wygrać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Rozpoczynamy drugi dzień tygodnia. Na termometrach we wtorek zobaczymy 20 stopni. Według ekspertów więcej chmur będzie niestety dzisiaj niż słońca, ale jednak to słońce gdzieś momentami na pewno nam się też pojawi. Wiatr dziś średni z prędkością w porywach do 6 metrów na sekundę. Ciśnienie będzie również średnie, więc myślę, że taka średnia filiżanka kawy też nam nie zaszkodzi.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łowocka. Pożar i ewakuacja pacjentów w Krakowie. Ogień pojawił się w sali chorych szpitala Rydygiera na 10 piętrze. 10 osób zostało podtrutych gazami pożarowymi. Zarówno personel, jak i pacjenci trafili na SOR. 38 chorych trzeba było przenieść na inne oddziały. Po pierwszej w nocy pożar został ugaszony. Trwa przewietrzanie pomieszczeń. Gol z karnego odebrał polskim piłkarzom szansę na punkty w Zenicy. Biało-czerwoni przegrali 0-1 wyjazdowy mecz z Bośnią i Hercegowiną w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Bramka dla Bośniaków padła w 84 minucie meczu, o czym nasz reporter Michał Rawa.
2: Polacy mieli lepsze sytuacje, odrywali na zdobycie gola w pierwszej połowie. Drugą to jednak Bośniacy rozpoczęli od nieuznanej z powodu spalonego bramki, a biało-czerwoni nie stwarzali już sobie tak dobrych okazji. W końcu pod koniec drugiej połowy Bednarek sfaulował jednego z rywali we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą jedynie bronili się przed spadkiem do dywizji C.
1: A co o wczorajszym karnym sądzi selekcjoner Jan Urban? Już za chwilę w sportowych newsach. Teraz lubuskie. Tam będzie można kształcić się na rusznikarza z PC od broni palnej. Edukacja w zespole szkół nr 2 w Międzyrzeczu może ruszyć od września przyszłego roku, mówi emerytowany major Radosław Trzaskowski z Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
3: A w przyszłości wojskowy oddział branżowy, bo tak to się nazywa, pod egidą Ministerstwa Obrony Narodowej, odnowić ten zawód jest bardzo niszowy.
1: Obecnie w województwie lubuskim klasy z taką specjalizacją nie ma.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
1: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówił po meczu z Bośnią i Hercegowiną selekcjoner Jan Urban. Polska, przypomnę, przegrała na wyjeździe 0-1 i po 4 meczach Ligi Narodów ma na koncie tylko 4 punkty. Jedyny gol padł po rzucie karnym.
7: Rzut karny dla mnie to jest, takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika, tam jest walka o pozycję.
1: Mówił selekcjoner Jan Urban. W drugim meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0. Do Skandynawów tracimy już 6 punktów, a do Bośni 4.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Zawsze to sobie powtarzam i zawsze jest tak samo. Ostatni raz zarwałem przez nich nockę. Ostatni raz poszedłem tak późno spać przez taki mecz.
9: Słyszałeś, jak trener mówił, i takich karnych się nie gwizdze. W ogóle się nie powinno gwizdać.
8: W ogóle, gwizdanie jest niekulturalne.
9: Właśnie o to chodzi.
8: I w ogóle...
9: Kto to słyszał,
8: precz
9: żeby...
8: z komuną.
9: Żeby się gwizdał jeszcze.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
9: Można sobie podgwizdywać, tak. Jak się słyszy na przykład jakiś fajny kawałek polski, taki 100%.
8: I liczyć matematyczne szanse na utrzymanie w tej dywizji.

0: Zobaczcie, ledwo wystartowali, ledwo 6.09, a tu proszę bardzo, jak dyskoteka gra, jakie rytmy, jakie polskie dobre brzmienia. Same takie u nas, jak ktoś włączył radio, to dobrze, że włączył, niech zostanie. Dzień dobry.
1: Ktoś, kto wysyła SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, mógł zareagować mniej więcej tak. Ups! Jak wysłał wczoraj SMS-a do ludzi, okazało się, że nastąpiła tak zwana pomyłka.
0: Pomyłka?
2: Pomyłka. Moja żona miała na drugie pomyłkę.
0: No i to właśnie, sobie teraz będą powtarzać tam w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. No jak to, słuchajcie, zamiast do Lubelskiego wysłali do Lubuskiego. No, zamiast na wschód kraju wysłali na zachód kraju.
1: Tam jedna litera, prawda? No i już się czepiają. No poszło strzelanie.
0: Ludzie już spakowani, już do Niemiec powyjeżdżali.
1: Ci w Lublinie śpią smacznie, bo mówią, że nic się nie dzieje, bo nie dostaliśmy alertu. No i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oczywiście bije się w piersi i mówi, że przeprasza. No pomyłki chodzą po ludziach rzeczywiście. Czasami się można pomylić. Ja się pomyliłem z raz, może ze dwa razy, prawda, jak sobie posoliłem herbatę, ale to i tak nic w porównaniu z pomyłką mojego zacnego siedzącego tutaj obok przyjaciela.
0: To nie była moja pomyłka, to była pomyłka wykonana na mnie, jakby.
1: Byłeś celem pomyłki.
0: Nie wiem, czy drodzy słuchacze pamiętacie, ale jeszcze w tym roku, na początku, miałem długie włosy, takie poza ramię, zapuszczałem w szczytnym celu. I bardzo podobne włosy miałem na studiach, też dłuższe. I pewnego wieczora poszedłem sobie z koleżanką na kluby tak zwane, jako student, tańczyć w klubie.
1: Potańczyć
0: w klubie muzycznym, tak. No i ubrałem się normalnie, dżinsy, koszula i miałem te dłuższe, niespięte z tyłu włosy i tańczę z tą koleżanką i nagle czuję z tyłu, na swoich biodrach, czyjeś ręce.
1: Pewnie jakaś zacna księżniczka sobie myślisz.
0: Nie. Ale słuchajcie, ja brodę jak drwal mam od urodzenia, nie? Odwracam się do tego gościa, który mnie za te bioderka złapał. On, widząc moją brodę, zbladł, podniósł ręce niczym do rozstrzelania i zaczął krzyczeć: przepraszam. Taką miałem przygodę.
1: Może ten gość nas słyszy, to daj znać gościu,
0: pozdrawiam
1: który
0: złapałeś
1: cię, gościu. Za bioderka Dawida. 7,
0: ale byś
1: 2,
0: się nadział.
1: Albo ty byś się nadział, mój drogi. Nie wiadomo, gdybyś się nie odwrócił.
0: Jakby to była Tajlandia, to jeszcze bym uwierzył.
1: 726-826-826 albo Messenger. Dzisiaj zbieramy pomyłki. Czy byliście ofiarą, albo mieliście jakąś taką fajną pomyłeczkę?
0: No tak. Albo napastnikiem jakiejś pomyłki.
1: Dzisiaj pomyleni ludzie niech do nas dzwonią. 726-826-826 albo Messenger. O waszych pomyłkach pogadamy.

0: 18 minut po 6, ich troje, teraz dwoje, Wajda Jarząbek cały czas, dzień dobry. Słuchajcie, przychodzą pierwsze SMS-ki co do pomyłki. Powiedziałem do wychowawczyni w szkole mamo, to napisał Piotrek. Piotrek, nie przejmuj się, wydaje mi się, że nie ma takiego człowieka, który by przynajmniej raz się nie pomylił.
1: Tak, wiemy też, że słuchają nas kurierzy, bardzo dziękujemy. Jeden z kurierów opisał swoją historię, otóż autokorekta to jest kopalnia pomyłek.
0: Ale to jest kropka, napisał autokorekta,
1: nie,
0: i nic więcej?
1: Nie, autokorekta, ja mówię, że autokorekta w telefonie to jest kopalnia pomyłek.
0: A co?
1: No i nasz kurier napisał: dzień dobry, paczka czeka na ulicy tam Saskiej, prawda, sklep taki i taki, pozdrawiam kurka, że tak powiem, ładniej,
0: okay,
1: prawda?
0: Tak, no.
1: I za chwilę musiał odpisać, przepraszam, miało być kurier, nie kurka.
0: No. Okej, okay, czyli tak do kogoś napisał kurier.
1: Tak,
0: że podpisał się, tak. Chciał się podpisać kurier, a jakby wyszło, wyzwał kogoś brzydko.
1: Tak, a wyszło tak no, dość
0: zdarza
1: mocno,
0: się, zdarza się. Jest jeszcze taki SMS-ik, założyłem spodnie tył naprzód. No i to jest okej.
1: Okay. Kto nie założył spodnie tył.
0: Ale poczekaj,
1: naprzód.
0: Bo to nie koniec SMS-a. Założyłem spodnie tył naprzód, ale byłem misiem w supermarkecie i ogon z przodu. Wiesz, o co chodzi? Jak jesteś misiem w supermarkecie,
1: wiem,
0: i założysz spodnie tył naprzód,
1: wiem,
0: to z przodu masz ogon, a nie z tyłu, i mogło to dziwnie wyglądać, co
1: no,
0: najmniej.
1: To nie dzieci, ale mamy były pewnie zadowolone, jak widziała takiego misia chodzącego po
0: mógłby
1: markecie.
0: Mógłby to być też ostatni dzień pracy jako misia.
1: Mógłby
0: i rozpoczął
1: być,
0: nową karierę na Słuchacz i teraz ma się dobrze i świetnie, i takiej pomyłki już nigdy nie zrobi.
1: Aś chcę powiedzieć, co za paruwa. No ale dobra, moi drodzy, mamy 20 minut po godzinie 6, czekamy na kolejne wasze pomyłki 7268268826 albo Messenger, piszcie, dzwońcie. Nagrywajcie się. SK2.

0: La, chłopaki nie płaczą, chłopaki też nie płacą. CPN-y być może przyczynią się do tego, że nie podwyższą stóp procentowych. Dzisiaj zaczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale też nie o tym, ale związane z tym wszystkim.
1: Będzie mądro teraz w Radiu SK2.

0: urosła więcej niż planował Narodowy Bank Polski i oni będą się zastanawiać nad podwyższeniem stóp procentowych, ale ze względu na to, że prezydent podpisał ustawę, te paliwa poszły w dół. Ekonomiści twierdzą, że najprawdopodobniej ceny zostaną stóp, w sensie poziomy stóp, na podobnym poziomie, a wszystko jakby rozchodzi się o inflację. Że inflacja urosła, tak?
1: Czyli może inflacja i najwyższa od ponad roku?
0: Od ponad roku jest najwyższa inflacja, ale przynajmniej wypłaty stoją w miejscu. SK2 SK

0: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
7: I po reklamie. Weronika Wawrzyczyk, powoli zbliżamy się do godziny 7. Na kieleckich ulicach ruch jeszcze jest raczej w normie, ale momentami tłoczniej robi się już przy wlotach do miasta. Mam tutaj na myśli ulicę 1 Maja, Łódzką, Krakowską czy też Rondo w Cedzynie. Przed nami całkiem przyjemny dzień. Termometry wskażą dzisiaj nawet 20 stopni. Mimo tego chmur będzie więcej niż słońca. W tej chwili na termometrach jeszcze niewiele, bo na razie 7.
8: 6.31 News SK2, Anna Łobocka. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę. To na przejściu dla pieszych w Łodzi, mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi.
9: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
8: Kierowca trafił do szpitala. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza za pomyłkę. Wczoraj alerty trafiły do niektórych mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. I jeszcze maksymalne ceny paliw dzisiaj na stacjach: benzyna nieco w górę, diesel w dół, za litr 95.

0: 6.38. Sygnał jest i on. To znaczy, że pierwszy na dziś kącik odkurzający. Dla niezorientowanych to newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy w kalendarzu, ale zupełnie innego roku. Przenosimy się zazwyczaj w czasie, żeby przypomnieć sobie to, co było kiedyś, dawniej.
1: Teraz, znaczy dzisiaj, wyobraźmy sobie, że mamy 2008.
0: Rok. No to proszę bardzo, 6 października 2008. Gazeta Wrocławska pisała tak: czy jesteśmy bezradni wobec uciążliwych pasażerów komunikacji miejskiej, którzy nie przestrzegają przepisów i zasad dobrego wychowania?
1: I, bo tu jest jeszcze cytat jeden z mieszkanek Wrocławia, która mówiła wtedy tak: dojeżdżam do pracy tramwajem, tramwajami poruszającymi się po ulicy Legnickiej. Jazda do komfortowych nie należy. Nie mam tutaj na myśli brudów w wagonach, ale... ludzi, których spotykamy w tych wagonach.
0: Słuchajcie, lata lecą, a w komunikacji miejskiej bez zmian. Autobusy, tramwaje kiedyś jechały, teraz jadą i będą jechać.
1: Potem.

0: Pobruczeliśmy sobie razem z panią Beatą. 10 minut do 7.
1: Nie pomyliłeś się na pewno?
0: Nie, nie.
1: Spójrz jeszcze raz na zegar.
0: A co powiedziałem?
1: 10 minut do 7.
0: No.
1: Czyli nie było pomyłki.
0: Nie.
1: Czyli się nie wpasowujesz w dzisiejszy program. Bo my dzisiaj o pomyłkach rozmawiamy. 7268 26 826 to numer telefonu, pod którym wasze pomyłki przyjmujemy. Jest z nami Agnieszka. Cześć, Agnieszko.
2: Cześć. Pewnego razu w dniu moich imienin, czyli 21 stycznia, przyszedł do mnie kurier z kwiatami, otwieram drzwi i pan się pyta, czy jest Jarosław Agnieszuk. Ja patrzę na niego i mówię, a może być Agnieszka Jarosławska? No i pan patrzy na mnie, na karteczkę, na mnie i mówi, że w zasadzie może być. Więc zamiana imienia i nazwiska jest całkiem niezła.
0: A od kogo te kwiaty były?
2: Od koleżanki.
0: A, i koleżanka jak liścik pisała, to nie pomyliła się swoje imię i nazwisko?
2: Nie, pisała się normalnie, tylko że to był błąd, myślę, że kwiaciarni i kuriera, a nie jej. I od tej pory wszyscy znajomi do mnie wołają Jarosław Agnieszuk.
0: Pięknie. To jakby chwila nieuwagi kuriera to jest i kolejny sukces.
3: Tak. Jarosław! Jarosław! Jarosław! Jarosław!

0: Szefie, spóźniłem się do roboty, bo mi się budzik zepsuł i musiałem naprawiać. To na przykład jakbyście chcieli ściemę na poranek dla szefa, to proszę bardzo, gotową macie.
1: Tak, nie napisałem pracy domowej, ponieważ...
0: Pies mi zeżar.
1: Oczywiście, że tak.
0: Napisałem tylko pies mi zeżar.
1: Albo nie mam psa, mam kota, prawda?
0: No. No
1: i wychodzi z tego fajna ściema. No i ściemą zgłaszamy się do Ściemnia się w Radiu SK2, czyli naszej zabawy, w którą gramy już po godzinie 7:00.
0: I w której do zgarnięcia 100 zł.
1: Tak, tak, tylko trzeba odgadnąć, który z nas ściemnia. To może być kolega Wajda, kolega Jarząbek, ewentualnie obydwaj możemy ściemniać. Zawsze jest jakaś ściema. A no. Waszym zadaniem jest powiedzieć, kto ściemnia.
0: Zgłaszamy się SMS-owo ściemą jakąś na 726 826 826 albo poprzez Messengera, tam zostawiacie numer telefonu.
2: SK2.

0: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
4: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinno?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: I po reklamie.
17: Weronika Wawrzyk, kierowcy, przypominam o utrudnieniach przy ulicy Łódzkiej. Jest ich niestety całkiem sporo. Troszeczkę tam postoicie, ponieważ ruch w obie strony odbywa się jednym pasem. No jedni przeklinają, drudzy się cieszą, że nowa trasa jest budowana. Ile ludzi, tyle pomysłów. Dla wszystkich jednak jednakowa jest prognoza pogody na dzisiejszy dzień. Dziś w Kielcach i w całym województwie świętokrzyskim temperatura nie przekroczy 20 stopni, raczej więcej chmur niż słońca.
18: Jest siódma, News SK2, Anna Łobocka. Dramatyczna noc w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Tuż po północy na jednym z oddziałów na 10 piętrze budynku wybuchł pożar. Strażacy musieli ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
19: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
18: Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy z psem na smyczy. 50-latek zginął na miejscu, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury w Nowym Sączu.
20: W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
18: W tej sprawie zatrzymano też drugą osobę, 20-latka.
20: Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
18: A kierowcy grozi 20 lat więzienia. Nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za diesla 7,82.
21: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
18: O czym informował Michał Rawa.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
18: Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną. W czwartym meczu Ligi Narodów biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0-1. Gol padł z rzutu karnego po faulu Jana Bednarka. W listopadzie na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają na wyjeździe z Rumunami i u siebie ze Szwedami. A z porażką też młodzieżowa reprezentacja Polski. Kadra do lat 21 przegrała z Włochami 2-6 w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mają jeszcze szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wynik dzisiejszych spotkań.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Co się śmiesz? Z kadry Brzeczka się, czy z kadry Urbana?
23: Nie, nie, śmieszę się, bo wiesz co, przeglądam sobie skrzynkę mailową teraz.
22: Co?
23: PZPN do mnie napisał. Trzeba pokazać ducha drużyny. Polska zagra w Zenicy. No i rzeczywiście pokazali, jak duchają po tym boisku.
22: Huchają.
23: Duchają i huchają.
22: Huchają.
23: Ale nie, moi drodzy, trzeba się cieszyć. Trzeba się cieszyć z tego wyniku.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
22: Pomyłka nastąpiła. Cieszyć się to nie to samo, co śmiać.
23: Nie. Cieszyć się trzeba, ponieważ dwa kraje na jeden i przegraliśmy tylko 0-1.

0: 9 minut po 7. Tu SK2, tu 100% polskiej muzy. Oskar Cyms, niesamowity, młody, zdolny wokalista. Za chwilę Kasia Kowalska. A my tymczasem prasę przeglądamy.
1: Prasa kolorowa donosi o tym, że pan Englert, Jan Englert,
0: aktor,
1: słynny aktor, każdy go zna.
0: Teraz bardziej słynna jest córka, bo z gwiazdami tańczy.
1: No ale nie tylko ona. Okazuje się, że tata też wystąpił na scenie w ostatnim show, skradł ten show córce, wystąpił w tańcu ze swoją córką i z panem tańcerzem Romanem i we trójkę zaprezentowali się na scenie. No proszę bardzo, jak...
0: Ale praca się najbardziej o kim rozpisuje z tej trójki?
1: No, o panu Janie.
0: Bo pan Jan jest wybitnym aktorem. Trzeba to potwierdzić.
1: I dobrym ojcem.
0: I teraz tak, nawet jak mógł sobie posiedzieć w domu, porozmawiać na przykład z sąsiadką, spokojnie, przy kawusi,
1: To nie.
2: Jeśli chce mi pani na chwilę wybaczyć, ale muszę iść, bo córka.
3: SK2.

0: Sztuka jest sztuka i niech żyje ta sztuka. 17 minut po 7.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że jakby może za tydzień albo za dwa, nie że będzie się ściemniać, ale jeszcze jasno nie będzie.
2: Dzisiaj może?
0: No może tak być, bo dzisiaj na przykład w studiu już był 6:45 i to na razie nie jest żadna ściema. Jeszcze nie przechodzimy do tego. Zaraz pojawi się jakaś ściema na antenie, którą dzisiaj postara się odgadnąć Marzena. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Marzenko, twoje zadanie jest proste. Zawsze jakaś ściema się pojawi w tych zdaniach, które wymawiamy z Jarząbkiem. Najpierw swoje zdanie powie Jarząbek, potem swoje zdanie powie Wajda, a potem będziesz miała 3 sekundy na to, żeby odgadnąć, gdzie ta ściema jest. Czy po stronie Jarząbka, czy po stronie Wajdy, czy może po obydwu stronach. Zawsze ściema musi się pojawić. Jedna lub dwie. Jasne? Zgadniesz,
2: to stuwa
0: leci do ciebie.
2: Nie zgadniesz, nie
0: to, to stuwy nie ma, tak? Tak to wygląda. Wóz albo przewóz. Dobrze, możemy zaczynać?
3: Możemy.
0: Życzymy powodzenia, uwaga.
2: My polecimy. Jarząbek mówi tak. Frankenstein to imię potwora stworzonego z części ciał zmarłych ludzi.
0: Teraz mówi Wajda. W Szwajcarii posiadanie tylko jednej świnki morskiej jest nielegalne. Kto ściemnia?
3: Pierwszy ściemnia. Przepraszam, drugi ściemnia. Drugi ściemnia.
0: No
3: drugi
0: to ściemnia. Poprawiasz się na drugi?
3: Ale drugi, na pewno? Tak, drugi.
0: Czyli
3: ściemnia.
0: Jesteś pewna?
2: Jesteś pewna?
3: Nie wiem, ale jestem nastawiona, że drugi ściemnia.
0: No to uwaga, jakbyś...
2: Marzena!
0: Jakbyś zostawiła pierwszą odpowiedź.
2: Dlaczego?
0: Byłoby...
2: Dlaczego? Marzena, dlaczego?
0: Bo uwaga, uwaga.
2: Frankenstein, uważaj, Marzenko. Frankenstein to jest nazwisko naukowca Wiktora Frankensteina, który powołał stwora do życia. Sam potwór w powieści Mary Shelley nie ma imienia.
0: Aj, Frankenstein to nie jest potwór, widzisz? Tylko jego twórca. A rzeczywiście, szwajcarskie prawo chroni zwierzęta stadne przed samotnością. Uznano, że izolowanie świnki morskiej od innych przedstawicieli gatunku to znęcanie się nad nią.
2: W Szwajcarii musisz mieć dwie świnki morskie.
0: Przynajmniej dwie świnki morskie trzeba mieć w Szwajcarii.
3: Popłakałam się ze śmiechu, słuchajcie, pieniądze nie są ważne.
0: Pieniądze nie ważne i o to chodzi w tej zabawie. Nagrody, nagrody i tak wysyłamy do ciebie, Marzenka.
2: Byłaś tak blisko.
0: Wszystkiego dobrego, ściskamy. Kolejne ściemnia się już jutro po 7:00. Ściemnia.

0: Rzeczywiście stygnie na balkonie. Już jest ten czas, że można powoli zupę na noc zostawiać, nie?
1: Tak.
0: A, coś
1: tu jest. Po co to lodówkę kupować na jesień?
0: Balkon jest najlepszy i Kuba coś o tym. 24 minuty po 7.
1: Mamy sukces, moi drodzy. Radio SK2 przyczyniło się do tego sukcesu. Wczoraj mówiliśmy o tym, że zaginął Serwal.
0: Gustaw zaginął.
1: Serwal Gustaw.
0: Taki kot z Afryki. I się już znalazł. Policja przekazała, że kot nie potrzebował dodatkowej pomocy i sam znalazł drogę powrotną.
1: No, czyli to nie żaden był serwal sawannowy, jak to go określają, tylko serwal po wsi noga.
0: No, powłóczył się trochę po wsi i wrócił do domu.
1: Ale czemu teraz? Pytanie brzmi. W końcu koty to się marcują, prawda?
0: A serwale październikują.

0: Ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
9: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie.
11: Weronika Wawrzyk, dzień dobry. Po raz kolejny coraz większy ruch na kieleckich ulicach, coraz bliżej do godziny 8, więc myślę, że te godziny to naprawdę są troszeczkę usprawiedliwione. No korkuje nam się oczywiście przy Alei Dziewięciu Wieków Kielc, momentami tłoczniej też przy Krakowskiej. Postoicie też w okolicy Cedzyńskiego Ronda, no i oczywiście przy ulicy Łódzkiej, bo tam dzieje się całkiem sporo, a na termometrach w Kielcach dziś 20 stopni i sporo chmur.
12: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, kolejny mglisty poranek. IMGW wydało ostrzeżenia dla południowej Polski. Mgły ograniczają miejscami widoczność do niecałych 200 metrów. Alerty będą obowiązywały do 9. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. W wieku 109 lat odszedł kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz. W kampanii wrześniowej 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Niezwykła kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy świętego Jana, której okładkę wykonał Salvador Dali. Została ona zrobiona głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.

0: Mam depresję i boję cię. Kocham, piękny utwór. Piękne też historie działy się przed laty. Tutaj akurat 13 lat temu mamy coś specjalnie dla was w kąciku odkurzającym.
1: 13 lat temu był rok 2013, a więc internet istniał, więc istniały również portale internetowe i na jeden taki za chwilę zajrzymy.
0: Chwila minęła, można?
1: Proszę.
0: Dobrze, dziękuję. Nie kupujemy książek, mało czytamy, a coraz więcej naszego czasu pochłania telewizja. Takie wnioski można wysnuć z danych diagnozy społecznej 2013. Według badań w zeszłym roku jedynie 2 na 5 polskich domach zjawiała się nowa książka. Podało WP 6 października 2013 roku.
1: No, to już wiem, kto nie czytał. I widzicie, teraz to już... Tak dużo czasu nie pochłania telewizja, czasy się zmieniły.
0: Tak? Bo czas też płynie inaczej. Tak. Już nie tik-tak, a tik-tok.

0: Akuku jesteśmy.
1: Nie strasz ludzi.
0: Nie to, co śpiewał Igo. 7.47, tu OSK 2.
1: Gazety, portale, wszyscy o tym teraz piszą, wiecie co? Przyszła jesień, przyszła nowa moda.
0: Nowa moda na nowe mundury dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało wczoraj nowe stroje. Nazywają się K03 Ryś.
1: O, Rysie, czyli polscy żołnierze będą teraz służyć w Rysiach, prawda? No to w końcu żołnierza polskiego w takim Rysiu wszyscy będą lubić, bo wiadomo.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy. No. Bardzo cię polubiłem, chłopie. Esk.

0: My podbijamy za chwilę naszą zabawę. Wy podbijacie, jak się zgłosicie. 726 SMS-owo. Albo poprzez Messenger, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Chodzi o Państwa Miasta, prezent marzeń o wartości 500 zł do wygrania w tej naszej zabawie. A dzisiaj będzie o pędzeniu. Gdzie pędziliście w najdziwniejsze miejsce?
1: Tak, gdzie jechaliście, żebyśmy się nie pomylili,
0: ale
1: prawda?
0: Ale to dziwne miejsce musi być.
1: To musi być dziwne miejsce, ale mówię, żebyśmy się nie pomylili, bo są kilka rodzajów pędzeń jest.
0: Nie,
1: świecie,
0: chodzi,
1: prawda?
0: O jazdę, chodzi o bieg, chodzi o trucht, chodzi o spacer szybki. No. W ten sposób, gdzie pędziliście.
1: Czyli pytanie do zabieganych ludzi dzisiaj. Gdzie pędziliście? 726-826-826 albo Messenger i po 8 gramy w Państwa Miasta.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. I po reklamie.
4: Dzień dobry, Wiktoria Kmiecik. Jak to na godzinę 8 przystała korków w mieście jest bardzo dużo. Przede wszystkim w centrum i przy trasach wlotowych do naszego miasta. Oczywiście na utrudnienie natkniecie się standardowo na ulicy Łódzkiej 1 Maja, czy chociażby na ulicy Warszawskiej. A co dziś w pogodzie ciekawego będzie słychać? Dużo słońca przez cały dzień. Temperatura w okolicach 20 stopni. Bez opadów deszczu. Ciśnienie nam będzie powolutku spadać, także przyjemny dzień w Kielcach.
5: Jest 8 News SK2. Anna Łobocka może trafić za kratki na 8 lat. Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie, który w lipcu staranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej. Jazdę zakończył wtedy w przejściu podziemnym przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. W wypadku rannych zostało 6 osób, a 15 ma w śledztwie status pokrzywdzonych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kierowca tłumaczył wtedy, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Czy ustalenia śledczych są jednak jakieś inne?
6: To prawda i początkowo także prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem usterki technicznej, przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
7: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
6: A ta wykazała, że w momencie wypadku systemy hamowania i kierowania autobusu były sprawne. Czesław Eś usłyszał więc zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Otrzymał dozór policyjny. Śledczy podkreślają, że konieczne będzie przeprowadzenie jednorazowego badania psychiatrycznego kierowcy i uzyskanie uzupełniającej opinii toksykologicznej. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.
5: Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydent Krakowa o tym, że Gibała w większości wstrzymywał od głosu się na sesjach Rady, jest nieprawdziwa. Wcześniej sąd uznał, że nieprawdziwe są słowa Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa w najbliższą niedzielę. Teraz ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione włączanie świateł przeciwmgłowych może grozić mandat. Więcej na ten temat Rafał Różycki.
8: O ile przednie światła przeciwmgłowe można włączyć w kilku sytuacjach, także podczas opadów deszczu, to już zupełnie inaczej wygląda to w przypadku tylnych świateł.
9: Kierujący może z niego korzystać, gdy zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność do odległości mniejszej niż 50 metrów.
8: Przypomina Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku. A gdy widoczność się poprawi, niezwłocznie należy wyłączyć tylne światła przeciwmgłowe, aby nie oślepiać kierowców jadących za pojazdem.
5: Za używanie tylnych świateł przeciwmgłowych bez potrzeby grozi mandat do 300 zł.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
5: 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy trzecie miejsce w grupie.
12: Będziemy robić wszystko, aby kolejne 2 spotkania wygrać, a czy to wystarczy na to, żeby zająć co najmniej drugą pozycję, to już zobaczymy.
5: Mówił selekcjoner Jan Urban. W drugim meczu naszej grupy Szwecja wygrała z Rumunią 1-0. Reprezentacja Rosji zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Kobiet w siatkówce. Wczoraj federacja ogłosiła listę wszystkich 32 drużyn.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: 3 minuty po 8. Dzisiaj się rozpoczyna Rada Polityki Pieniężnej. Kolejne posiedzenie.
14: Warto wiedzieć.
13: Co prawda przez CPN może nie podwyższą stóp, ale tu jest taki nagłówek. Rynek przewiduje gwałtowne ruchy stóp procentowych.
14: No, ja bym chciał, żeby rynek przewidział ruch stóp na przykład, nie wiem, moich dzieci. Nie wiem, jak to jest, ale włażą mi na noc do łóżka, a ja rano zawsze skopany się budzę.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
13: No ale spokojnie, skoro dzisiaj się zaczyna Rada Polityki Pieniężnej, to za 2 dni będzie stand-up tego, pana Glapińskiego.
14: Nie mogę się doczekać.
13: I może wtedy coś powie o stopach twoich dzieci, nie wiesz
14: Mam
13: tego.
14: Mam taką nadzieję. Panie Adamie, do dzieła.

0: A właśnie, co się stało z twoją tą yerba mate? Kiedyś tak popijałeś z tego kubeczka, a teraz już nie popijasz?
1: Zapominam jej wziąć ze sobą do domu po urlopie, zostaje i leży sobie w szafce.
0: No weź, bo tak zawsze sobie siorbnąłeś czasami.
1: No dobrze, to sobie jutro przyniosę.
0: Dziś może się będziesz tak się jakoś żwawiej czuł, a tak to kawka, ty przecież za tą kawką nie za bardzo przepadasz. 7:50, teraz nie o piciu, tak jak Solasty śpiewał, a o tonięciu.
1: Posłuchajcie, oczywiście cała akcja była w sobotę, ale teraz o niej się zaczęło robić głośno, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Krakowie doszło do takiego, nazwijmy to delikatnie, niefortunnego zdarzenia, prawda? Samochód elektryczny, wykorzystywany do wodowania łodzi, wpadł właśnie do wody, jak wodował łódź.
0: Znaczy próbował wyciągnąć łódź.
1: Znaczy wyciągnąć, czy nie wiem, w którą stronę on jechał. No, tak czy inaczej, znalazł się w wodzie. Samochód elektryczny.
0: No i na miejsce wezwano strażaków, specjalistyczną grupę nurków. Oni tam, ci nurkowie, jakimiś linami pozabezpieczali ten samochód zwodowany i potem zaczepili go do holownika, żeby skutecznie wydobył auto.
1: No i patrzcie teraz tak, laweta trochę pali, prawda?
0: No.
1: Wóz pożarniczy pali jeszcze więcej. I to wszystko, żeby wyciągnąć jeden super ekologiczny, elektryczny samochód, który tak naprawdę no nic nie pali.
0: Może i nie pali, ale ma inne nałogi. Cały zalany.
2: SK

0: Płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ciekawe, na czym dzisiaj się skompromitujemy.
2: My?
1: No, my.
2: No, na, tak, codziennie, się, codziennie się kompromitujemy.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta.
5: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: A na czym się skompromitowaliśmy wczoraj?
1: No wczoraj Paweł Królikowski się
2: skompromitował. A, że nie wiedzieliśmy... Tak. A tyle tych Królikowskich, no. Rafał i Antek.
1: Antek i tak dalej.
2: Dużo, no. Za dużo tych Królikowskich, dlatego się skompromitowaliśmy wczoraj. Zobaczymy,
1: w kolorach,
2: jak będzie...
1: się często kompromitujemy.
2: W kolorach? To zawsze, notorycznie to znaczy co 15 minut, wiesz? Dobra, Marcin, Aneta, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Gracie o prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady, z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Jak Joker się z koła wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
6: Jasne.
7: Tak jest.
2: Dobrze, Marcin dzisiaj zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
7: No, w lewo.
2: Bo ma dalej. Omsknęła mu się ręka, bo ma dalej w lewo. No ale literka S. S jak super. Jak super. S jak super. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
7: Szwecja.
1: Miasto.
7: Stargard Szczeciński.
1: Znana postać.
7: Superman.
1: Roślina.
7: Szałwia.
1: Kolor.
7: Szary.
1: Zawód.
7: Stolarz.
1: Dobra.
2: No dobra, niby 6, ale nie wiem, czy mieszkańcy Stargardu się nie obrażą.
1: Dlaczego?
2: No bo Stargard Szczeciński kiedyś był, a oni zmienili nazwę. Tak mi się coś wydaje, że miasto Stargard jest miastem Stargard. Już bez przydomku Szczeciński.
1: No.
2: Dobra, ty się zastanawiaj, sprawdzaj to, bo tak mi się wydaje tylko. Na razie uznajmy, że ma Marcin 6, a jak moje przypuszczenia dotyczące tego Stargardu się potwierdzą, to Marcin będzie miał 1.
1: Dobra. Ty każu, dobra, no ale wiem.
2: A Aneta, w prawo, w lewo?
6: Prawo.
2: W prawo, proszę bardzo. Ja w prawo z kolei mam dalej, ale udało mi się porządnie zakręcić kołem. I zatrzymuje się na jokerze. Możesz wybrać sobie literę, nie może to być litera S.
6: B.
2: P czy B?
6: B jak Barbara.
2: Druga litera alfabetu, 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Belgia.
2: Miasto.
6: Bratysława.
2: Tytuł filmu.
6: Batman.
2: Imię.
6: Bożena.
2: Roślina.
6: Borówka.
2: Potrawa.
6: Bigot.
2: Zawód.
6: Barman.
2: Samochód.
6: BMW.
2: Znana osoba.
6: Barciś Artur.
2: Wow. Jeszcze się zmieściłaś w czasie nawet z tym panem Barcisiem Arturem, czyli tak zwanym Norkiem.
1: Ile ma Aneta?
2: No już 9 ma, więc to jakby nie ma dwóch zdań. Zaraz powiem o Stargardzie. Najpierw powiem, że Aneta ma prezent marzeń. Nawet Marcin, jakbyśmy ci ten Stargard Szczeciński zaliczyli, ale zaliczyłbyś czy nie, Jarząbku?
1: Szczerze?
2: Szczerze, już tak, szczerze? Nie pomijając fakt, że Aneta i tak deklasacja.
1: No to powiem ci szczerze, że w tym momencie już chyba no, nie da rady, ponieważ Stargard Szczeciński to oficjalna nazwa, która funkcjonowała do 2015 roku.
2: Od
1: 1 stycznia 2016 roku. Aha. To jest po prostu Stargard.
2: Stargard, no mówiłem, że zmienili nazwę, tak czułem, pamiętałem, że coś tam było takiego. Więc Marcinie, znaczy nawet jak ten Stargard byłoby dobrze ze Szczecińskim, no to byś miał 6, a Aneta miała 9.
1: Marcin powiedział, że on dodał jeszcze ten Szczeciński.
2: Tak, jakby...
1: Jak Gorzów Wielkopolski,
2: na
1: prawda?
2: Na przykład. Gorzów byśmy same nie zaliczyli, a Wielkopolski tak, a tak. Ze Stargardem odwrotnie. No, ze Szczecińskim nie zaliczamy, a sam Stargard musimy zaliczyć. Tak czy siak, wiemy kto wygrał, wiemy kto ma nagrody pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
5: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Nas też nikt nie oszuka. Staramy się na bieżąco sprawdzać oczywiście. Jeszcze chyba nikt o Stargardzie nie napisał, bo czasami są jakieś głosy w tej sprawie.
1: Powątpiewania.
0: Ale mamy Stargard, nie Stargard Szczeciński od 2016 roku. To już wiemy. Ciekawe, dokąd te czasy w ogóle zmierzają.
1: Znaczy ja się boję po prostu, że niedługo będzie po prostu paprykarz, a nie paprykarz szczeciński.
0: A to już będzie zupełnie inny smak.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Sał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: dziecku kup.
1: Z Połem, jakość wyższa od ceny.
2: I po reklamie.
3: Słoneczna pogoda w Kielcach nas dziś czeka z miłą temperaturą, bo nawet 20 stopni zobaczymy na termometrach bez opadów deszczu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono nam powolutku będzie spadać. Także przyjemny dzień w Kielcach nas czeka. A co tam słychać na kieleckich ulicach? Słychać wciąż bardzo dużo, także drodzy kierowcy, najlepiej omijać ulicę Łódzką i 1 maja tam na pewno postoicie. Poza tym oczywiście większy ruch w centrum na ulicy Pakosz Tarnowskiej czy Ścigielnego.
4: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Na początek Ukraina. Rosjanie zaatakowali most na rzece Dniepr w Zaporożu. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie dżumy w Rosji, zapewnia Donald Trump i oferuje wsparcie. Przypomnijmy, w Irkucku na Syberii zmarła pracownica Instytutu Zwalczania Dżumy. Prawie 200 osób, które miały kontakt z kobietą, jest objętych obserwacją. Na Sycylii służby udaremniły przemyt kilkuset zwierząt. 300 żółwi i 77 papug stłoczonych było w pudełkach w samochodzie. Miały trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby zwierzęta trafiły do specjalistycznej hodowli.

0: Są takie informacje, które zostaną z nami na zawsze, my do nich wracamy często o poranku, to kącik odkurzający.
1: Znaczy ja nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek o tym pamiętał, o czym zaraz powiemy.
0: No ale dobra, no to o których powinno się pamiętać, tak. A jak się zapomniało, to my przypomnimy.
1: Wiecie, że ten detektyw, co jest takim słynnym detektywem z tym, ze stałem na głowie, to był kiedyś posłem?
0: Proszę bardzo, newsik sprzed 24 lat, konferencja Krzysztofa Rutkowskiego w Pradze. Poseł detektyw Krzysztof Rutkowski, który przed tygodniem zatrzymał w czeskim Cieszynie Dawida S., nie przekonał czeskich dziennikarzy, że wywożąc Polaka, nie złamał czeskiego prawa, pisała polska agencja prasowa 6 października 2002 roku.
1: Czyli nawet Czesi nie uwierzyli polskiemu posłowi Rutkowskiemu. O, jaka skoda.

0: Wyobrażasz sobie, że jutro o tej porze ktoś dostanie bilet do Warszawy na Stadion Narodowy, do loży VIP na super wypasiony obiad po polsku?
1: Na ten najbardziej polski obiad, bo przecież plebiscyt trwa na naszej stronie. Jest wybór najlepszego polskiego obiadu, który się składa z zupy i drugiego dania. Jest 10 propozycji od Darii Ładochy dotyczące zarówno pierwszego, jak i drugiego. Można zagłosować i też dodać coś od siebie, jakąś propozycję, na którą na przykład nie możecie zagłosować, bo jej nie ma w tych propozycjach, ale wy macie coś od siebie.
0: To... Szczawiowa czy ogórkowa na przykład?
1: Ja bym wziął szczawiową.
0: A widzisz, ja chyba też, chociaż ogórkowa też jest dobra.
1: Ja kiedyś sobie powiedziałem, że ta, która mi pierwsza ugotuje dobrą szczawiową, to się jej oświadczę.
0: I co, ugotowała ci?
1: Tak.
0: Była dobra?
1: Tak. No dobra, ale na przykład tutaj propozycja, bo tak sobie wchodzę i patrzę, na co głosujecie, albo jakie propozycje dajecie, i widzę jakieś pikantne żeberka z sosem winegre.
0: To takie polskie, tak?
1: Tak, ktoś napisał propozycję, stek wołowy z jajkami.
0: O.
1: No, albo no bez jaj bym powiedział.
0: Tak czy inaczej, moi drodzy, macie szansę jeszcze, bo jutro kolejna osoba będzie mogła się z nami wybrać na taki obiad na Stadionie Narodowym. SK2.pl, tam chodzicie, wypełniacie formularz, głosujecie, no i czekacie. Być może to do was jutro zadzwonimy, a jeżeli zadzwonimy, no to na pewno dostaniecie bilet na Narodowy, miejsce przy stole naszym suto zastawionym, 500 zł kieszonkowego, żeby się można było rozerwać troszkę, no i o nocleg w fajnym hotelu.
1: Nie wyobrażam sobie stołu bez prażuch ze skwarkami i kefirkiem, ktoś też napisał.
0: No,
1: prażuchy ze skwarkami i kefirkiem. Ja nie wyobrażam sobie na przykład zupy bez liścia laurowego, więc teraz człowiek z liściem na głowie.
0: Dobrze się składa. Właśnie. Ciekawe, czy to był liść laurowy, czy może ziele angielskie?
1: Ziele angielskie to nie jest? Liść. To jest taki pieprz w zupie.
0: A to groszek taki.

0: 6 minut zostało nam do godziny 9. Antonina po nas przyjmuje stery. Mamy też odzew.
1: Słuchacz Damian napisał na tym, na Messengerze. A w sumie to nie wiedziałem, jaki dzisiaj temat dnia, gdyż wstyd się przyznać, no zaspałem. Tak napisał. To myślę, posłodzić trzeba, nim będziemy się rozchodzić.
0: I głosóweczkę dołączył.
1: Posłuch, panie Damianie.
2: No co, jak co, tam paprykarz taki czy inny, ale tu nasze piękne ojce prowadzące ten program, no, aby oni się nie zmieniali i tak pięknie nam tutaj dysk czekajowali, no, w tym radyjku pięknym, no, i za to dziękuję.
0: My też dziękujemy, Damianie. Ja taki ze mnie disc jockey, że mi dysk wypadnie zaraz, no. Jak tak będę dalej zgarbiony siedział.
1: Ja też na koniu ostatni raz siedziałem chyba ze 20 lat temu.
0: Ale dysk jockeyka, ładnie ubrana, ładny ma głos. No. Co jeszcze o nieładnego powiemy?
3: Nie podlizuj się.
0: No właśnie. Antoninka zaraz przyjmuje stery i zagra wam jeden po drugim bez reklam.
1: Masz się nie zmieniać. A ty już schudłeś 3 kg, no.
0: Ach, ty się trzymasz.

0: emocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: To będzie ostatnia reklama. Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
1: I po reklamie.
11: Na kieleckich ulicach kierowcy jeszcze postoicie. Przede wszystkim na Łódzkiej i 1 maja tam w ogóle lepiej się w ciągu dnia, a zwłaszcza w godzinach szczytu, nie kierować. Poza tym większy ruch na Żelaznej i Żytniej. Oczywiście w okolicach WDK-u czy w okolicach Kadzielni też postoicie. A same dobre informacje mam o pogodzie w Kielcach, bo dzisiaj słoneczny dzień nas czeka z temperaturą w okolicach 20 stopni. Bez opadu deszczu wiatr będzie raczej słaby, także bardzo, bardzo przyjemnie.
12: Jest 9 News SK2, Anna Łowocka. Szpital funkcjonuje normalnie, zapewnia rzeczniczka szpitala Rydygiera w Krakowie. W nocy na 10 piętrze placówki wybuchł pożar. 38 pacjentów zostało ewakuowanych.
13: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na SOR-ze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczyny na pożaru.
12: O czym z Krakowa mówiła nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. 30 lat więzienia to dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Adam Cze sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, mówi sędzia Anita Kowalczyk-Makuła.
14: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
12: Wyrok nie jest prawomocny. Polska przegrywa na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów. To pierwsza w historii porażka biało-czerwonych z ekipą z Bałkanów.
15: Kibice w większości są zawiedzeni. Kilka dni wcześniej wygraliśmy z Rumunią 6-0, więc porażka z Bośnią jest po prostu bolesna. Zasługiwaliśmy na więcej, mówi selekcjoner Jan Urban.
16: Wydaje mi się, że nie złe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej.
15: Jedyny gol padł po rzucie karnym. W polu karnym rywala faulował Jan Bednarek.
16: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje.
15: W Lidze Narodów mamy 4 punkty po 4 meczach, zajmujemy 3 miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
12: Komentarze po meczu zebrał Jakub Krzyżak.
3: SK Kielce. Na czasie.
11: Wiktoria Kmiecik, zapraszam. Ostatni dzwonek na oddanie głosu w kieleckim budżecie obywatelskim. Do 6 października można wybierać wśród 77 projektów, mówi Barbara Sipa, rzecznik prezydenta Kielc.
17: Są propozycje dotyczące zieleni, sportu, rekreacji, bezpieczeństwa, kultury czy zwierząt.
11: Do podziału jest 11,5 miliona złotych. 23-letni Bartosz L. odpowie za znęcanie się nad partnerką i kilkumiesięcznym synem. Grozi mu do 8 lat więzienia. Do sprawy wracamy na sk.pl.
18: Czy możesz już stwierdzić, że ten wtorek jest dobry, czy jeszcze za wcześnie?
19: No ja już mogę stwierdzić,
18: no
19: że
18: właśnie,
19: jest dobry,
18: tak, tak.
19: Bo
18: zaczęłaś rano, wiem.
19: Zaczęłam bardzo, bardzo rano.
18: Czyli dobry.
19: Tak, bardzo dobry.
18: No to ja też powiem, dzień dobry i na pewno gwarantuję, że muzycznie ten dzień będzie bardzo dobry. Ja jeszcze nie stwierdzam, czy dla mnie ten dzień będzie dobry, ale jestem zawsze pozytywnie nastawiona. Antonina Van Dessel. Dzień dobry w ten wtorek, 6 października.

to wiesz i ty. 1.8L, jak zapomnieć? No, nie wiem, czy też tak macie, ale przy tej piosence ja zawsze się tak odpalam. I zrozumieją to chyba tylko dzieci lat 90. Nie o tym miałam mówić wtorkowy poranek, więc to jest, słuchajcie, idealny moment, żeby zaplanować urlop na przyszły rok. No bo jeżeli nie macie jeszcze planów na ten 2027 rok, no to spokojnie, bo kalendarz, no, już je ma jak zwykle. I okazuje się, że wystarczy sprytnie dorzucić kilka dni urlopu i można całkiem nieźle wydłużyć sobie odpoczynek. I na przykład przy Bożym Ciele albo na 11 listopada jeden dzień urlopu może zamienić się w aż 4 dni wolnego. Tak więc sprawdzajcie kalendarze, rezerwujcie urlop i nie czekajcie do ostatniej chwili, no bo najlepszy urlop to taki, na który szef jeszcze nie zdąży powiedzieć: niestety ten termin już jest zajęty. Więc co, do roboty. SK2. A teraz kolejny hit, też się tutaj będę odpalać. Bratanki, gdzie ten, który powie mi? No to jedziemy.

0: Emigranci na falochronie w SC2. I mamy październik, a w sklepach, no już zauważyłam, że Boże Narodzenie. Bombki, lampki, Mikołaje z czekolady. No człowiek jeszcze nie zdążył się przyzwyczaić do jesieni, a handel już próbuje go przenieść prosto pod choinkę. I przeczytałam, że to nie jest przypadek. Sklepy celowo zaczynają sezon coraz wcześniej, żebyśmy mieli więcej czasu na oglądanie, planowanie, no i oczywiście wydawanie, czyli na zakupy. No i ja sama złapałam się na tym, że ostatnio już takie laseczki cukrowe na choinkę kupiłam, no bo później może oczywiście ich nie być. Więc mamy nową świecką tradycję. Zanim zdążymy powiedzieć złota, polska jesień, no to sklepy już nam krzyczą Last Christmas.
1: SK2. Autopromocja.
2: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Rzaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Rzaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Rzaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: I po reklamie.

0: To był Ignacy, który czeka na znak. Na znak, że za moment na zegarach godzina 10. I ja muzycznie bardzo wyraźnie dałam wam ten znak. Po 10 na start Dawid Podsiadło, Sana, Szymon Wydra i Carpe Diem. A dodatkowo o wyjątkowym święcie, które dzisiaj obchodzimy. Zostańcie koniecznie z nami i słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
13: Co w pogodzie dziś będzie słychać? Czeka nas słoneczny wtorek w Kielcach. Temperatura do 20 stopni, także przyjemny dzień. Wiatr będzie raczej słaby i bez opadów deszczu. Tak przynajmniej wynika z najnowszych map pogodowych. Jutro pogoda będzie podobna. A już teraz apeluję o ostrożność wieczorem, nocą i jutro o poranku, bo znów będzie mgliście. Także ta widoczność w Kielcach i okolicach będzie naprawdę ograniczona. Pamiętajmy o tym.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Dziś kierowca będzie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Mowa o 21-latku, który w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Według prokuratury 50-latek, który zginął, był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy, słyszymy od mieszkańców poruszonych tą tragedią.
15: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
16: Brawura najbliższy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
17: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie.
14: W sprawie śmiertelnego potrącenia oprócz kierowcy zatrzymano też drugiego 20-latka. Drugi dzień poszukiwań grzybiarki. 88-latka zaginęła wczoraj w lesie w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teren jest bardzo rozległy, mówi Mateusz Wiater z krynickiej grupy GOPR.
18: Kobieta wyszła na grzyby około południa. Od tej pory nie ma z nią kontaktu. To duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju.
14: Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. Przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, zapewnia biskup Roman Pindel. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej zabrał głos w sprawie księdza Józefa Zbiorka, odwołanego proboszcza parafii w Grójcu pod Oświęcimem. Decyzja spotkała się z protestami wiernych.
19: Miałem okazję spotkać się z księdzem Józefem i odbyliśmy długą rozmowę. Ksiądz Józef przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, przyjął decyzję Trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii.
14: Biskup Pindel dodaje, że nie może zdradzić, o jakie przestępstwo chodzi z uwagi na prawo do prywatności księdza Zborka, tylko on może publicznie ujawnić powody odwołania, a były już proboszcz apeluje o uspokojenie nastrojów.
10: SK2 News, Kielce.
13: Zapraszam, Wiktoria Kmiecik. Znęcał się nad niemowlęciem i partnerką. 23-latek z Sandomierza odpowie przed sądem, mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach.
1: Ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad swoim kilkumiesięcznym synem, a także nad swoją partnerką.
13: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. W październiku rusza sezon grzewczy. W poprzednim strażacy gasili 830 pożarów obiektów mieszkalnych, w których życie straciło 14 osób.
11: Czy ty pochowałaś już buty letnie i takie letnie ubrania? Bo ja tak.
14: Ja jeszcze
11: mam problem.
14: Nie. Ja jeszcze nie. No tak jakbym przeczuwała, że rzeczywiście będzie można jeszcze je nosić, bo przy tej pogodzie
11: no
14: absolutnie
11: właśnie.
14: Tak.
11: No właśnie, czyli byłaś sprytna. Ja nie narzekam, wolę je wyciągnąć i jakoś się przemęczyć, niech pogoda będzie. Więc wszyscy ci, którzy tak jak ja już pochowali te takie lżejsze ubrania, no to witam w klubie, ale nie narzekajmy, bo pogoda jest piękna, złota, piękna polska jesień. Antonina Van Dessel, dzień dobry we wtorek.

0: Ach, ale to jest dobry numer. Warius Manx, Tokio. Ja miałam wam powiedzieć o święcie, jakie dzisiaj obchodzimy, więc słuchajcie, dzisiaj jest święto, którego absolutnie, no nie mogłam przegapić. Dzień Borsuka. No i powiem wam, że to może być patron dzisiejszego poranka, no bo borsuk ma jedną ważną cechę swojego charakteru. Robi swoje i kompletnie nie przejmuje się opinią innych. Więc jeżeli od rana dzisiaj ktoś was pogania i pyta, czemu jeszcze tego nie zrobiłeś, no to albo próbuje wam popsuć humor, albo wy po prostu włączcie tryb borsuka. Spokojnie, bez nerwów, najlepiej z miną, proszę mi nie przeszkadzać, mam swoje sprawy. No jak to borsuk, no nie?
1: SK2.

0: wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które wystarczy usłyszeć i od razu robi się trochę bardziej wakacyjnie. A teraz, skoro mamy jesień i tęsknimy za tymi wakacjami, to troszkę by nam się tych wakacji i słońca przydało. Więc za chwilę Anna Jantar i Tyle słońca w całym mieście z 1974 roku. Piosenkę napisał Jarosław Kukulski i Janusz Kondratowicz, a utwór bardzo szybko stał się jednym z największych przebojów Ani. I ciekawostka, powstał z połączenia dwóch muzycznych pomysłów Kukulskiego i miał być niespodzianką dla żony. A dodatkowo w 1974 działo się, bo Polska żyła sukcesami sportowymi, zdobyliśmy wtedy brąz na mundialu w Niemczech, a cały świat śpiewał kultowe hity ABBY, która wtedy była na Eurowizji, więc Waterloo było po prostu wszędzie. Wszyscy nosili dzwony, które teraz w sumie znowu wyciągamy z czeluści szafy, bo moda wraca. Ale dobrze, przenieśmy się teraz do Anny Jantar. Proszę bardzo, Tyle słońca w całym mieście.

0: To była nowość Kaśka Suchacka i Cortez, numer Jak My. I słuchajcie, Kaśka Suchacka i Cortez, czy to mogło się nie udać? No, przepiękny numer i od razu było wiadomo, że to będzie coś po prostu cudownego. A na naszego radiowego messengera napisała Marzenka, która napisała, że robi właśnie porządki w sekretnej szafce z kosmetykami. No i umówmy się, drogie panie, chyba każda kobieta ma takie miejsce, do którego lepiej zaglądać z dużą odwagą, bo nagle znajdują się tam rzeczy kupione jakieś 3 lata temu i okazuje się, że mamy zapas wszystkiego na następne 5 lat. I Marzenko, skoro robisz porządki przy naszych hitach, to znaczy, że idzie ci zdecydowanie dobrze. Więc pozdrawiamy i życzymy, żeby udało się też zrobić miejsce na kolejne nowe kosmetyczne skarby.
1: SK2. Reklama.
2: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break!
6: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: dziecku kup. Z Połem jakość wyższa od ceny. Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską Rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
1: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro, idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 11 to był Lombard Szklana Pogoda. I na szczęście nie jest to piosenka przepowiadająca pogodę, bo mamy za oknem piękne słońce, piękną jesień i tego się trzymamy, tak ma jeszcze troszkę pozostać. Po 11 na start wokalistka, o której jest ostatnio bardzo głośno, bo ogłosiła, że oficjalnie rozstaje się ze swoim mężem, czyli Ewa Farna i numer Cicho. Później jeszcze dużo dobrego, koniecznie zostańcie i sami się przekonajcie, co przygotowaliśmy.
1: Reklama.
2: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
3: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Comedy Central, 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
5: We were on a break!
4: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
6: Bazinga!
4: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
4: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
8: Crazy.
4: Comedy Central, 20 lat starsi, nadal niepoważni.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na Was bar CBM Żaczek z Stołem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24 zł 90 groszy. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
17: Dużo słońca w całym mieście, dziś taką jesień właśnie lubimy, właśnie kochamy, także korzystajcie, bo już z tego co widzę z najnowszych map pogodowych, pogoda popsuje się w czwartek wieczorem, bo już pojawią się opady deszczu. Ale za to w czwartek będzie bardzo ciepło, bo ponad 20 stopni, ale już więcej chmur będzie się pojawiało nad naszym miastem i chyba ta piękna, złota jesień na chwilę odpuści, miejmy nadzieję.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Jest 11 News SK2. Anna Łobocka, 21-latek, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił na pasach pieszego, usłyszał zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy, ale nie do udziału w nielegalnym wyścigu, mówi Justyna Rataj-Mykietny z nowosądeckiej prokuratury.
19: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
18: Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, a grozi mu do 10 lat więzienia. W sprawie zatrzymano także drugiego kierowcę, który brał udział w nielegalnym wyścigu. Dziś ma być przesłuchany. Atak na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zostały trafione dronami w strefie ekonomicznej Bułgarii. Jednostki płynęły pod banderą Togo i Palau. Jedna z nich zatonęła, druga jest poważnie uszkodzona. Na pokładzie wybuchł pożar. Przepływający w pobliżu bułgarski prom uratował 18 marynarzy z uszkodzonego statku. Dwóch z nich jest poważnie rannych. Los załogi z drugiego statku, który zatonął, pozostaje nieznany. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza za pomyłkę. Wczoraj alerty trafiły do niektórych mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Mieszkańcy zachodniej Polski do takich komunikatów nie są przyzwyczajeni.
1: Wiadomo, że się pomylili. Nie lubuskie, tylko lubelskie powinno być. Nie? Ktoś tam poszedł za daleko, tak się wrażę, bo tam ciągle były jakieś kłopoty z tymi alertami, nie? No to poszli na całość.
6: Przeczytałam, nie widziałam. Już po czasie.
8: No nie powinno, no bo to myli ludzi strasznie.
15: Takie alerty jak przeciwpogodowe czy tego to dostaję, ale wczoraj nic nie dostałam.
18: Głosy zaskoczonych mieszkańców zachodniej Polski zebrał Krystian Machalica.
20: SK2 News, Kielce.
17: Zapraszam, Wiktor Jakmiecik. Ponad 86 kg narkotyków przejęli kieleccy policjanci wspólnie z CBŚP. Czarnorynkowa wartość przyjętych substancji przekracza 4 miliony złotych. W sprawie aresztowano 23-letniego mężczyznę.
21: Za tego rodzaju przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.
17: Mówi Jacek Borek z kieleckiej policji. Malarstwo, grafika i rysunek. Kieleckie Centrum Kultury zaprasza młodzież na nowe zajęcia artystyczne. Będą odbywać się regularnie od października do czerwca, a więcej info na stronie KCK-u.
22: Wtorek, no to taki dzień, że można powiedzieć, że początek tygodnia albo bliżej piątku. I ciekawa jestem, jaką ty jesteś osobą. Czy szklanka do połowy pełna, czy puste?
6: Raczej pełna i bliżej środy dzisiaj mamy, a środa to już połowa tygodnia, nawet więcej. Zostaje potem czwartek, piątek i weekend.
22: A ja mówię wtorek, mały piątek.
6: Tak.
22: Mamy coraz bliżej do tego weekendu też, więc Antonina Van Dessel, witam was w ten malutki piątek wtorkowy, 6 października. Cześć.

Doda i nie daj się. Wy też nie dajcie się i wchodźcie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj. Słuchajcie, no bo co byście powiedzieli na obiad tak polski, że bardziej polski no już chyba być nie może. U nas w SC2 ruszyła akcja Najbardziej Polski Obiad. No i obiecujemy, naprawdę będzie smakowicie. Wchodzicie na naszą stronę w zakładkę Wygraj i głosujecie, co waszym zdaniem jest najbardziej polskie. Jaka zupa, jakie drugie danie, możecie też dać swoją propozycję, a dodatkowo piszecie, dlaczego to właśnie wy chcielibyście wziąć udział w, no, w wielkiej imprezie, w wielkim obiedzie na PGE Narodowym już 7 listopada. No i wszystko się może zdarzyć. Może to właśnie wy dostaniecie nocleg w hotelu w Warszawie. Może to wy dostaniecie 500 zł kieszonkowego, a dodatkowo właśnie weźmiecie udział w tym najbardziej polskim obiedzie. Są mega nagrody, jest o co walczyć. Do zabawy zaprasza Daria Ładocha, która też będzie 7 listopada razem z nami. Także słuchajcie, no nie sposób się nie skusić. 7 listopada może być wasz.

0: Teraz będzie o kolorach, no bo są nowe trendy jesienne i wszyscy mówią, że kolor bordo jest taki na topie, ale bordo chyba już zrobiło swoje i czas na malutką zmianę. Słuchajcie, tej jesieni moda stawia na głęboki, szlachetny fiolet. Taki trochę królewski, trochę tajemniczy, no ale zdecydowanie taki fiolet, który przyciąga bardzo mocno uwagę. I może być oczywiście na płaszczu, swetrze, torebce albo tylko w dodatkach, czyli... Nie trzeba od razu robić fioletowej rewolucji w szafie. Wystarczy mały akcent, no i już jesteśmy bardzo modni. Polecam, bo wchodzi mocno na salony.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które da?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Trwał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Wstał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
10: We were on a break!
9: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
11: Bazinga!
9: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
9: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
9: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.

0: dziecku kup. Z Połem. Jakość wyższa od ceny. To będzie ostatnia reklama.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
0: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.

0: zatrzymam, gdy ty...
1: Mrozu i jego napad na kilka chwil przed południem we wtorek 6 października. Po godzinie 12 w SC2, no co? No dalej polskie hity i na początek Bryska, Dawid Kwiatkowski z Margaret i Kombi. I to tylko na początek. Co będzie dalej, ja już widzę. Ale wy, moi drodzy, zostańcie i przekonajcie się sami.
2: Reklama.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
6: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Drodzy kierowcy, sprawdzam, co słychać na kieleckich ulicach, ale oczywiście jest już spokojnie, bez większych problemów przez miasto przejedziecie, z wyjątkiem ulicy Łódzkiej, bo tam trwają prace drogowe, także na utrudnienia natkniecie się na pewno w ciągu dnia. I przypominam o ulicy Białogońskiej, tam też trwa remont. I jeszcze parę słów o pogodzie w Kielcach. Dziś temperatura w okolicach 20 stopni, dużo słońca przez cały dzień, czyli będzie naprawdę pogodnie. Myślę, że trzeba wykorzystać tą pogodę na maksa, bo wkrótce się zepsuje.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku, informuje prokuratura krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych?
8: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menadżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menadżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: A prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Były szef BND, czyli Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa, podaje niemiecka agencja DPA. August Hanning został zatrzymany dziś rano, był szefem BND w latach 1998-2005. Służby zatrzymały również jego byłego, bliskiego współpracownika. W Świnoujściu trwa drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga, nie wolno wchodzić również do wody na odcinku od niemieckiego Albek przez Świnoujście do Międzyzdrojów.
9: Nie widzieliśmy, słyszeliśmy tylko.
10: Komunikaty były przez megafony w kilku językach, ludność była poinformowana.
11: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
12: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
7: Mówili mieszkańcy Świnoujścia. Utrudnienia mają potrwać do czwartku.
3: SK2 News, Kielce.
6: Wiktoria Kmiecik, teraz mam imprezowe info dla studentów, ale nie tylko. 22 października w Kielcach odbędą się jesienne juwenalia Politechniki Świętokrzyskiej. Co zaplanowano? Wieczór pełen muzycznych emocji i świetnej zabawy. W Kielcach wystąpi m.in. Sentino. Impreza na pewno będzie gruba, więc nie możecie tego przegapić. Wkrótce więcej info. A dwa dni później, 24 października, odbędą się 10 urodziny Klubu Maska. Czekają na Was rezydenci oraz 4 topowych artystów polskiej sceny muzycznej. Będzie na pewno ciekawie.
13: Czy ty wiesz, że dzisiaj jest twoje święto?
7: Które to już w tym roku?
13: A, dzień borsuka.
7: A czemu borsuk?
13: No bo swoje wiesz, swoje robisz i lepiej do ciebie nie podchodzić, nie ruszać się, jak jesteś skupiony. Więc uznałam, że twoje święto. Dobrze? Okay, dobrze,
7: no dobra,
13: oceniłam.
7: A to borsuki się tym cechują.
13: Tak. Dobrze. Więc wszystkiego dobrego. Antonina Van Dessel, witam chwilkę po 12:00. Zaczynamy.

0: nosem wkręca.
1: Halo.
2: Czy do pani Marianny się dotelefonowałam?
1: Tak.
2: Moje uszanowanie, sanatorium po tej stronie Dominika z Jabłecznika. Proszę pani, telefonuję w sprawie pani przyjazdu, bo nie mam pani ustalonej, jeśli chodzi o pokój. Możemy to nadrobić?
1: O Boże, ale ja to, wie pani co, ja pierwszy raz, ja myślałam, że jak ja tam zajadę, to będę miała. Ja
2: no nie teraz mam, nie to ustalmy, bo ja mam, proszę pani, problemy, dobrze, jeśli chodzi o tę dwójkę, którą chce pani przydzielić.
1: No ja rozumiem.
2: Bo
1: ja
2: nie
1: rozumiem,
2: wszyscy chcą,
1: no,
2: dlatego mówię, zadzwonię. Ja jeszcze, zadzwonię,
1: ale
2: proszę,
1: to znaczy
2: pani,
1: tak, podwójne będę miała, podwójny pokój?
2: No dwie osoby, czyli pani plus ktoś jeszcze. Pani była szczepiona, bądź też przechodziła pani wilka?
1: Ja nie przechodziłam chyba nic takiego. Ja nawet nie wiem, co to jest.
2: Bo jak się siedzi, proszę pani, na kamieniu, można dostać wilka. I tutaj jest ten właśnie kłopot, bo my, proszę pani, jak z tym węglem 2 lata temu były te problemy i rok temu, nakupiliśmy go więcej. Przechowujemy, proszę pani, w tych pomieszczeniach po kołdrach, tak?
1: A co to znaczy? A gdzie pani chowa ten węgiel? W pokoju? Będzie?
2: Już pani mówię, jak ma pani łóżko, tam się łóżko rozsuwa, proszę pani, żeby dać pościel. Pościeli no, pani nie będzie tam chowała, bo już będzie na łóżku. Za to my korzystamy z tego i ten nadmiar węgla, który mamy, proszę pani, tam składujemy.
1: W pokoju, w którym ja będę mieszkać, jakiś węgiel składujecie?
2: Przepraszam, dlatego też zapytałam, proszę pani, o tego wilka. Jeśli pani przechodziła, jeśli pani była szczepiona lub też normalnie chorowała, to nie ma problemu, proszę pani, z tym drugiego wilka pani nie złapie. Ale jeśli...
1: ja w ogóle nie chcę, żeby ktoś u mnie w pokoju pod łóżkiem jakiś węgiel
2: leżał.
1: Proszę
2: pani, to od 2 lat mamy z tymi problemami.
1: Ale ja nie wyrażam zgody, proszę panią.
2: Przepraszam, momencik. Czy może pani do przyjazdu pójść i zaszczepić się na wilka?
1: Nigdzie się nie będę, proszę panią, nikt mi nie będzie mówił, na co ja mam się szczepić. Nie będę się szczepić jakiegoś tam wilka, bo wy węgiel składacie pod moim tym. Przepraszam bardzo.
2: To inaczej, to ja pani zalecę, bo inni biorą na przykład termofory, niech pani weźmie, sprawa załatwiona.
1: Przepraszam panie bardzo, mnie to nie interesuje. Ja dostałam sanatorium. Jeżeli już, to się odwołam do ZUS-u, że jest taka akcja i ja...
2: To ja proszę pani do salowej, teraz panią łączę. Pani Kajo!
3: Cześć mamo, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
1: Ale numer...
0: Wkręca.

0: Wehikuł czasu.
1: Wracamy do roku 1978 i to właśnie wtedy cały świat usłyszał o Karolu Wojtyle, arcybiskupie z Polski, który został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. Na świecie trwały też sportowe emocje. W Argentynie odbyły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które wygrali gospodarze turnieju. No a w Polsce to był czas codziennego życia w PRL-u, ale też ogromnych emocji i dumy po wyborze papieża, o którym mówiła cała Polska, no i pół świata przy okazji. Taki był właśnie 1978 rok, ważny, zaskakujący i pełen historii, które pamięta się do dzisiaj. No i właśnie, tu powstaje Wielka Woda Maryli Rodowicz i to jest jeden z takich numerów, który od razu budzi emocje i zostaje na bardzo długo w pamięci. Piosenka powstała pod koniec lat 80. i opowiada o sile żywiołu, ale też w bardziej metaforyczny sposób o trudnych momentach w życiu, kiedy wszystko wymyka nam się spod kontroli. No, każdy takie momenty ma. Dzięki charakterystycznemu brzmieniu i mocnemu wykonaniu Maryli Rodowicz, piosenka szybko stała się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych nagrań. Więc zapraszam już teraz na chwilkę z Wielką Wodą Maryli Rodowicz.

0: BRO i Wychowany w Polsce. To jest bardzo dobry hit, no i taki bardzo polski, bym nawet powiedziała. I jeżeli wam wpadł w ucho, to zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i głosujemy, drodzy państwo, dlatego że w każdy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zdończyka notowanie Gorącej Polskiej 20. I wasze głosy naprawdę mają moc, no i BRO i numer Wychowany w Polsce może znaleźć się na szczycie, ale to wszystko zależy od was, więc sk2.pl, zakładka Gorąca Polska 20. Wiecie co, wiecie gdzie, wiecie jak, więcej nie muszę mówić.
1: SK2. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
11: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Za chwilkę godzina 13, to była Kaja i jej przebój na językach. Po 13 muzycznie na start formacja Nieżywych Schabów. No i ktoś, kto już się nie może doczekać, już się tu kręci, już zagląda, no to oczywiście Kamil Kowalski, który za chwilkę przejmuje mikrofon i zostaje z wami. No, w Dzień Borsuka Kamil borsucze piosenki na pewno będzie puszczał, także bądźcie, no bo coś czuję, że będzie się tutaj działo. Antonina Wandesel, wysyłam wam wtorkowe buziaki, pa!
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj! Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break!
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga!
3: A teraz kończymy 20 lat.
4: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
6: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
7: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
8: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
7: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
9: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
23: Weronika Wawrzyk, zerkamy po raz kolejny na termometry w Kielcach. W tym momencie 19 stopni. No i ta temperatura podskoczy jeszcze maksymalnie do 21 kresek. Cały czas mamy średnie ciśnienie, więc kawa może się przydać. Dzisiaj dużo słońca, w kolejne dni za to dość gwałtowna zmiana pogody, ponieważ w czwartek trochę deszczu, w piątek już zaledwie 14 w ciągu dnia, także korzystajmy.
22: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
24: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. PiS oburzony akcją śledczych. Koalicja broni decyzji prokuratury. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Śledztwo prowadzi prokuratura, a menadżerów zatrzymało ABW. Usłyszeli już zarzuty. Z mównicy sejmowej bronił ich dzisiaj poseł PiSu Przemysław Czarnek.
25: W czasach największego kryzysu paliwowego obniżali marże na rafinerii po to, żeby Polacy płacili najniższe w historii ceny paliw.
24: A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni z kolei decyzję prokuratury.
0: Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa brakowało.
24: A przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Tragiczny wypadek w podwarszawskim Piastowie. 20-letnia ofiara jest w śpiączce. Do wypadku doszło w niedzielę po północy. Kierowca sportowego auta potrącił młodą kobietę i odjechał z miejsca zdarzenia.
5: Piesza wymagała pomocy natychmiastowej, medycznej, a że nie było sprawcy, tutaj dyżurny skierował na miejsce wszystkie patrole, ogłoszono alarm. Celem było ustalenie, kto faktycznie jest sprawcą.
24: Mówi nam Monika Orlik z policji w Pruszkowie. Sprawca został zatrzymany kilka godzin po wypadku. Podróżował wraz z pasażerką, którą również zatrzymano. Dziś kierowca ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Jest dobrze znanym mundurowym, a miał już przeszłość kryminalną. Nobel za badania, które podłożyły podwaliny dla nowego typu astronomii. Laureatem nagrody z fizyki został belgijski naukowiec z Uniwersytetu Wisconsin Francis Halsen.
6: Nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić. I żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu.
24: Tłumaczy profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jutro poznamy laureata Nagrody Nobla z chemii.
2: SK2 News, Kielce.
23: Weronika Wawrzyk, było już wycieczkowo, było już imprezowo, tym razem będzie teatralnie. Teatr Teta Tety w najbliższy weekend zaprasza po raz kolejny na komedię A więc to miłość. I na tę wyjątkową opowieść chcielibyśmy zaprosić Was również my. Mamy dla Was podwójne wejściówki. Piszcie na kielce@sk.pl. No i krótko wytłumaczcie, dlaczego to właśnie do Was muszą trafić wejściówki do teatru Teta Tet. Z kolei w Żeromskim znów prezent urodzinowy, czyli błyskotliwa, fantastyczna komedia.
12: Październik, szósty dzień października. Mamy dzień Borsuka, tutaj mi kalendarz macha, takie święto nietypowe, jak mówiła tutaj Antonina, czyli dzień Borsuka, pracowników Biura Ochrony Rządu. Bor, który to pracownik suka i znalazł. A wiesz, co znalazł?
24: Co takiego?
12: Borowik.
2: 10 najlepszych polskich hitów.
12: Jeden po drugim. W tej godzinie Borowik, Artur Rojek, ale to taki szlachetny ze swoją nowością, że Mira Fiori, Oskar Cyms, Ania Karwan, formacja nieżywych schabów, które grają jak żywe. Przeciętny Kowalski, cześć czołem w SC2.

0: są też palmy, jest też słońce i mamy też październik, w Polsce jesień, ale jesienią warto też wyskoczyć za granicę, choć w Radiu SK2 gramy tylko polskie hity, to przez aplikację też można nas słuchać. A poza tym taniej, luźniej, bez tłumów, tak jak zrobiła para prezydencka. Karol i Marta Nawrotcy, czytam, polecieli na Filipiny. Na Filipiny jesienią, bo prezydent też człowiek, czasem trzeba zamienić pałac na palmy.
1: SK2.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

nie da się go pomylić z żadnym innym. Charakterystyczny wokal od razu przyciąga uwagę. Beata Kozidrak i Bajm w SC2. To teraz jeszcze czytam. Taka ciekawostka z internetu. Wydarzyło się to

0: Niedawno zadzwonił na policję, bo żona kazała mu wynieść śmieci. Proszę. 59-latek z okolic Wrześni wezwał policję, bo żona urządziła mu awanturę i kazała posprzątać oraz wynieść śmieci.
1: SK2.
0: Żona zarządziła porządki, to mąż wezwał stróżów porządku.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
12: We were on a break!
11: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
13: Bazinga!
11: A teraz kończymy 20 lat.
14: Why God, why?
11: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
15: Crazy.
11: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
16: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
17: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
19: To ja też chcę. 24, 39.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
23: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
24: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.
1: SK2.
2: SK2. Jak zyszczę?

0: Dawid Podsiadło i trofea w Radiu SK2. Można ten pistolet do tankowania na stacji benzynowej podnosić do góry z radości, jeżeli udało się zatankować do pełna przy obecnych cenach benzyny. A znamy, jakie będą benzynki i ropy. Już jutro te najnowsze, aktualne ceny paliwka punktualnie w newsach SK2 o godzinie 14.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Lubię mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło. We were on a break. Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy. Bazinga! A teraz kończymy 20 lat. Why God, why? Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20. Crazy. Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Weronika Wawrzyczek, chociaż na ulicach w Kielcach jeszcze przejezdnie, jeszcze całkiem przyjemnie, to jednak przy ulicy Łódzkiej cały czas utrudnienia się pojawiają. Prace drogowe trwają także przy ulicy Białogońskiej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej z Jagiellońską. A na termometrach w Kielcach całkiem przyjemnie, 20 w tej chwili, sporo chmur, ale jednak słońce również się pojawia, doceniajmy je, bo podobno niedługo ma się to zmienić.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W akcji mundurowi, psy tropiące, drony i śmigłowiec. Obława pod Chrzanowem. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
19: Trwa obława za 49-letnim synem tej kobiety. Może mieć związek ze sprawą. W tych działaniach przewodnicy z psami tropiącymi, drony oraz policyjny śmigłowiec w naszych działaniach.
18: Relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledcze. Na razie nie wiadomo, co mogło być motywem zabójstwa. Droższa benzyna, nieco tańszy diesel. Znamy maksymalne ceny paliwa na środę. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 89 groszy. To skok o 7 groszy względem dziś. Z kolei litr oleju napędowego maksymalnie 7 zł i 80 groszy, o 2 grosze mniej. Pakietem CPN interesują się jednak nie tylko kierowcy. Analizuje go obecnie Komisja Europejska. Chodzi chodzi o zawartą w programie obniżkę podatku VAT, która zdaniem komisji nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem.
13: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
18: Komentuje minister energii Miłosz Motyka. Dodajmy, minister potwierdził też, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz. Kielce chcą rosnąć, ale sąsiednie gminy mówią nie naszym kosztem. Wójtowie i burmistrzowie 7 samorządów, które sprzeciwiają się pomysłowi, spotkali się dziś na naradzie. Kieleccy radni przekonują jednak, że większe miasto to mocniejszy potencjał dla wszystkich. Co na to mieszkańcy? Zapytała nasza reporterka Weronika Wawszczyk.
15: Byłyby na pewno jakieś korzyści.
20: Ja jestem przeciwna.
15: Ja wiem, jak w Niewachlów przyłączyli do Kielc. Tam nic nie robią.
21: Tutaj jest gmina tak już dobrze ułożona.
15: Żyje się tutaj dobrze, tak jak jest
22: bardzo
15: teraz?
22: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Widzi pani, że jest sklepów, jest i apteka, i lekarzów, dwie przychodnie.
15: Mieszkańcy się nie zgodzą jednak. Mam nadzieję, że wójt będzie walczył.
23: Raczej nie powinno do tego dojść.
18: Pomysł wyszedł z kieleckiej Rady Miasta, konkretnej mapy nowych granic jednak nie ma.
24: SK2 News, Kielce.
17: Weronika Wawszczyk, teraz podpowiemy Wam, co w Kielcach jest na czasie, co warto porobić. Przede wszystkim warto wybrać się do parku rozrywki Flypark przy ulicy Skrajnej. Macie tam masę trampolin dla młodszych i starszych, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Przypominam też, że rozdajemy Wam wejściówki na spektakle, a więc to Miłość Teatru Tet-a-Tet. Jeśli chcecie je zdobyć, piszcie na kielce@sk.pl i dajcie znać, dlaczego muszą trafić właśnie do Was. A w kinach najnowsze wersja kultowej lalki.
25: No to działamy. Dwie godziny, trzy minuty prawie po 14. Kierowcy w trasie, kurierzy pod kolejnym adresem. Dzieciaki pewnie już myślami są poza szkołą, a w pracy to jest teraz taki najważniejszy moment dnia. Dyskretne liczenie, że jeszcze dwie godzinki, jeszcze godzina 59, jeszcze tylko 2:58. Nie patrzcie na zegarek, kochani, od tego szybciej czas nie leci, ale od... czego?
26: No to gramy.
27: 10 hitów.
26: Najlepszych polskich hitów.
27: SK2.
25: Przy polskich hitach na pewno Wam szybko ten czas w robocie minie. To jest bardzo proste, prawda, panie Dawidzie?
28: To takie proste.

gryzące gitary i ostre rockowe riffy w Radiu SK 2ON, a za chwilę Carla Fernandez, a Agnieszka Chylińska śpiewała Kiedyś powiem sobie dość, czy było warto, czy było warto. No właśnie, czy warto? 68% Polaków, tutaj czytam, pracuje nawet wtedy, gdy źle się czuje. I czy warto? Według opublikowanego raportu Zdrowie, 68% badanych deklaruje pracę mimo choroby lub złego samopoczucia. No właśnie, i czy warto? Dlatego pytam. Bo w Polsce L4 to są 4 L. Lekarz, leki, laptop i lecimy.

0: I do tego jeszcze adrenalinka, bo wchodzimy do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I lądujemy na początku lat 80. Mistrz tekściarz Jacek Cygan ma kasetę z linią melodyczną, odsłuchuje, słucha i tak myśli, drapie się po głowie. Jakie słowa napisać do tej melodii? I pisze piosenkę na początku o chorym chłopcu, którą ma zaśpiewać Grażyna Łobaszewska. Ta jednak przeczytała i powiedziała, że nie za bardzo. Ona nie chce śpiewać piosenki z takim przesłaniem. Poprosiła Jacka Cygana, by może jeszcze od nowa, jeszcze raz słowa jej napisał. To był w ogóle pierwszy przypadek. Jacek zrobił ogromne oczy, bo nigdy nie spotkał się z taką sytuacją, żeby ktoś powiedział mu nie. No ale dla Grażyny Łobaszewskiej praktycznie od początku wszystkie słowa nakreślił na kartce i powstał piękny tekst z głębokim przesłaniem, który Grażyna Łobaszewska zaśpiewała na festiwalu w Opolu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Muzyczne babie lato. Czas nas uczy pogody.

Oliwka i nowość w ST2 jest tak dobra jak polski obiad. A właśnie, na takie głosujecie na sk2.pl. Nie zrobiliście jeszcze tego? To zagłosujcie. Przez cały październik zapraszamy Was do plebiscytu na najlepszy polski obiad w ST2. A finałem? Wow, wspólna uczta na Stadionie Narodowym. Chcecie się dosiąść? sk2.pl, tutaj wybierzcie ulubione polskie danie, napiszcie, dlaczego właśnie z Wami powinniśmy go spróbować. Czeka też nocleg w hotelu, 500 kieszonkowego. Norbert, Judyta, Dorota, Aneta, oni z osobami towarzyszącymi już zasiedli przy naszym stole, a ten robi się coraz dłuższy, apetyt coraz większy.

0: jeszcze chwila i zamiast listy zwycięzców będziemy potrzebowali planu stołów jak na weselu. SK2.pl. Częstujcie się.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
11: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
16: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
17: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
18: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: A teraz w RTV Euro AGD.
21: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
22: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.

0: that.
1: O tej porze właśnie taka chwila relaksu przy delikatnych szorpnięciach gitary jak u Stanisława Sojki również nam się należy. Tym bardziej, że za chwilę godzina 15 i najważniejsze newsy, między innymi będzie głośno o niewybuchach.
2: Autopromocja.
3: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
3: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
3: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
3: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
13: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
20: We were on a break!
19: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
21: Bazinga!
19: A teraz kończymy 20 lat.
22: Why God, why?
19: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
23: Crazy.
19: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
24: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Weronika Wawrzyczek, wzmożony ruch można zauważyć już w tej chwili na kieleckich ulicach. Momentami tłoczniej robi się przy ulicy Krakowskiej, przy Alei Dziewięciu Wieków Kielce, przy Alei Solidarności, czy też przy Rondzie w Cedzynie. Niezmiennie tłoczno także przy Łódzkiej. Sprawdzamy również prognozy na kolejne dni. Według ekspertów środa będzie bardzo podobna do dzisiejszego dnia. W czwartek nawet cieplej, 23 stopnie, ale później już chłodno i deszczowo.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. To w związku ze śledztwem w sprawie bezpodstawnego zaniżania cen paliw w 2023 roku.
10: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulacje cenami paliw.
9: Mówił szef resortu sprawiedliwości. Przypomnę, jesienią 2023 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził ceny paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. Wywołało to masowy wykup benzyny i diesla, co doprowadziło do ogromnych braków na stacjach. 10. piętro jest wyłączone, a oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia do odwołania. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Będziemy organizować tymczasowe rozwiązanie, aby zapewnić opiekę internistyczną, tłumaczy dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
11: Fizycznie oddział internistyczny w tej chwili nie istnieje. Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u. Staramy się uzyskać pomoc też z innych szpitali.
9: Ogień pojawił się w nocy w jednej z sal na 10. piętrze. Ewakuowano 38 osób. Żaden z pacjentów nie ucierpiał. Dwie pielęgniarki obecnie pozostały na obserwacji. Kolejne dwa niewybuchy zneutralizowane. Takie są raporty od służb, które zajmują się wojennymi minami znalezionymi na wodach Zatoki Pomorskiej, ponad kilometr od plaży w Świnoujściu.
12: Zakończyliśmy dzisiaj pracę nurków minerów przy neutralizacji min w miejscu budowy falochronu dla przyszłego portu kontenerowego w Świnoujściu. Poszło sprawnie, bez zakłóceń.
9: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Jutro o poranku specjaliści będą usuwać ostatni z 5 niewybuchów.
6: SK2 News, Kielce.
8: Weronika Wawrzczak, zapraszam. Radni Kielc chcą rozmawiać o poszerzeniu granic miasta. Co o tym sądzą mieszkańcy sąsiednich gmin?
13: Ja jestem przeciwna. Mam nadzieję, że wójt będzie walczył o nas, mieszkańców.
14: Raczej nie powinno do tego dojść.
8: Choć opinie są podzielone, samorządowcy są zgodni. Nie chcą oddawać Kielcom swoich terenów. Początkiem października rozpoczyna się sezon grzewczy, co ma też odzwierciedlenie w strażackich statystykach. W poprzednim sezonie grzewczym strażacy gasili ponad 800 pożarów obiektów mieszkalnych.
15: Kuba, pytałeś, kiedy wpadnie do studia Eski 2 Dawid Kwiatkowski.
16: Zdarzyło się, to prawda.
15: Powiem ci, że w tej godzinie. W tej godzinie, tak, i nie będzie sam, bo będzie razem z Kają.
16: O proszę.
15: Będzie tańczył w waszych głośnikach, ale nie tylko oni, również wpadnie Mrozu z braćmi Kacperczyk, a oni mają wszystko. Wszystko, czego chcecie w SC2.
6: 100% polskich hitów.
17: Polskich hitów.
6: SK2.
17: oczywiście wpadną ze swoimi hitami. Największe tylko was te 2 gramy. Ten od Moniki Brodki, Miałeś być? No to jak jesteście, Kowalski, witajcie.

ST2 Margaret, prima balerina jak lalka. Lalka, która wraca do mody, czytam. Są nowe trendy tegorocznej jesieni, kochani. Koronki, kamizelki, romantyczne koszule i ubrania wyglądające trochę tak, jakby były odziedziczone po dziadkach. Co ciekawe w ogóle, styliści, wybierając właśnie te jesienne hity, te ubrania, które wyjmujemy z szaf naszych dziadków, kierowali się filmem na podstawie powieści Bolesława Prusa Lalka. SK2. Kobiety tej jesieni ubierają się jak lalki, a my faceci jak chłopi.

0: A mówiłem, że wpadnie mrozu z braćmi Kacperczyk?
1: Mówiłeś.
0: O. Gorące newsy. Z dróg ma dla was teraz Jakub Konieczkowicz. Podkręcamy w aucie głośniki. Newsów w SC2 nie słucha się po cichu.
2: Uwaga kierowcy, spore utrudnienia na S8 na Mazowszu. To po wypadku na trasie w rejonie Wyszkowa nad Bugiem. Dwa pasy w kierunku Białegostoku są zablokowane, podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utworzył się tam także kilkukilometrowy korek. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Wyślemy systemy obrony powietrznej Patriot do Polski, przekazał dziś premier Szwecji Ulf Kristersson. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji. Chodzi o ochronę węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę, podkreślił premier Kristersson. Według szwedzkich mediów do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską? Zbadają to studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pobiorą materiały m.in. z siedzisk, kasowników, gumowych uchwytów i metalowych poręczy.
3: Cały cel tych badań polega na tym, aby potencjalnie zidentyfikować, nazwijmy to, niedoskonałości w higienie ludzi, którzy mogą potencjalnie transmitować te bakterie.
2: Mówi Krzysztof Migas ze Studenckiego Koła Mikrobiologów. Badanie potrwa najbliższe 2 tygodnie.

0: Tak to oni, Dawid Kwiatkowski i Kaja. Proszę tańcz w SC2. Tańczył też z kluczem albo z gwoździem w ręku i to nieźle. Na parkingu wandal, którego złapali policjanci z Rzeszowa. Gość porysował na parkingach prawie 20 aut.
1: SK2.
0: Zarysował sobie niezłą przyszłość, trzeba przyznać. Lakiernikom zresztą też.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie.
7: Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: świecie polskiej muzyki. Ten hit ma już 5 lat, bo to hymn męskiego grania z 2021 roku, teraz w SC2, i cały czas bardzo dobrze tego się słucha. A już za chwilę sprawdzimy, co w świecie informacji w SC2 o 16.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break!
6: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Weronika Wawrzyk, na kieleckich ulicach ruch cały czas jest zwiększony, cały czas kierowcom. Ta cierpliwość na pewno się przyda, zwłaszcza w ścisłym centrum, ale również przy ulicy Łódzkiej, 1 Maja, Krakowskiej, Wapiennikowej. Momentami tłoczno także przy rondzie w Cedzynie. Z kolei na termometrach w Kielcach w tym momencie 20, cieplej już dziś nie będzie, w nocy temperatura spadnie do 8 kresek, więc poranki już chłodne, trzeba się ubierać.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Jest 16, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiS. Z nim Romanowski po powrocie do Polski nie zostałby aresztowany. Były wiceminister jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Więcej wie nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja śledczych?
17: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
16: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, poinformował szwedzki premier Ulf Kristersson. Decyzję uzasadnia zagrożeniem ze strony Rosji. Systemy Patriot zostaną zlokalizowane w Rzeszowie, a to kolejny ruch Sztokholmu, który niedawno przebazował myśliwce w Gripen. Zadaniem zarówno kontyngentu maszyn Gripen, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Mówił premier Szwecji. Szwedzki system obrony powietrznej Patriot zostanie zainstalowany w grudniu. Informację potwierdził już szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przesyłka okazała się niegroźna. Zakończono akcję w szpitalu w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. Zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego Leżajsk.
18: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy.
16: Mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji. A dodajmy, to już drugi taki incydent w Nowej Dębie. Podobny list z Niemiec trafił wcześniej do jednostki żandarmerii wojskowej.
13: K2 News, Kielce.
15: Weronika Wawrzyk, zapraszam. Dramatyczny wybuch gazu w Pełczyskach w powiecie pińczowskim. Dom nadaje się do rozbiórki, a poparzony gospodarz trafił śmigłowcem do szpitala. Życie uratowali mu strażacy z OSP, którzy przypadkowo przejeżdżali obok. Przed nami finał bilardowej Ekstraklasy, mówi Grzegorz Kędzierski, prezes Polskiego Związku Bilardowego.
0: Wielkie emocje, poznamy dużo nowego mistrza Polski tego sezonu. Wiele wspaniałych zawodników, tych z czołówki światowej.
15: Finał już 15 października w Grand Hotelu.
2: Wtorek, piękna jest jesień za oknem, no ma na Pomorzu. Trochę może więcej chmur, ale popołudnie nabiera właśnie tutaj kolorów w Radiu SK2. Dorzucamy do niego jeszcze polską muzę, którą znacie, którą lubicie. Zostańcie ze mną. Sanach wpadnie ze swoją nowością, ale cicho, sza.
13: 100% polskich hitów.
2: Jesień brzmi tutaj naprawdę bardzo dobrze. Kamil Bednarek na przykład ma taki jesienny muzyczny talizman.
8: Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu.

0: Za ten hit Nobel jej się należy. Ewa Farnawest 2. Mamy tydzień noblowski. Nobel też dla Artura Jarząbka, bo on zawsze mówi prawdę. A dla naszych piłkarzy?
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: No i po ptokach, drodzy państwo, miało być tak pięknie. Pamiętacie jeszcze ten genialny mecz i wysokie 6-0 z Rumunią? Wtedy wlała się w nas nadzieja, że i widzieliśmy już biało-czerwonych z powrotem w elitarnej dywizji A Ligi Narodów. Mało tego, Szwedzi zremisowali z Bośnią, więc poniedziałkowy mecz miał dla nas gigantyczną wagę. Graliśmy o wszystko, graliśmy o drugie miejsce w grupie i co? I tradycyjnie egzamin dojrzałości oblany. Efekt betonowe trzecie miejsce w tabeli, do Bośni tracimy 4 punkty, do Szwecji aż 6, a co najgorsze, wypadamy do trzeciego koszyka w losowaniu eliminacji Euro 2028. To oznacza, że w grupie dostaniemy nie jednego, a dwóch silniejszych rywali. Eksperci już wyliczyli, że mniejsze szanse na awans mieliśmy tylko wtedy, gdy kadrę obejmował Adam Nawałka, a wiemy, jak to się skończyło, więc może i tym razem będzie dobrze. Przed nami w listopadzie jeszcze wyjazdy do Rumunii i Szwecja u siebie, ale powiedzmy sobie szczerze, przy obecnej formie naszej reprezentacji potopem to się może i nie skończy, ale grad goli Szwedów jest mocno prawdopodobny.

0: Na chwilę wpadł tutaj Jakub Konieczkowicz i ma dla Was w SC2 bardzo ważnych kilka newsów. 16:30.
1: Wybuch gazu w domu w Pełczyskach. To w Świętokrzyskiem poparzony mieszkaniec budynku trafił śmigłowcem LPR do szpitala. Dom, w którym doszło do wybuchu, nadaje się do rozbiórki. Strażacy apelują o ostrożność i o sprawdzenie instalacji gazowych. Wciąż bez konkretów, ale temat jest aktualny. Donald Trump po raz kolejny potwierdził możliwość powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Odniósł się do tego tematu w czasie rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem. Amerykański przywódca wskazał przy tym na swoje dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim. Jutro mecz z Iwą Jowić. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał turnieju WTA w Pekinie. Mecz Polki z Amerykanką zaplanowano na godzinę 7 czasu polskiego. Będzie to pierwsze w karierze bezpośrednie starcie obu tenisistek.
0: SK2. Nie no, o 7 rano to wstaniemy, prawda?
2: No oczywiście.
0: Innej opcji nie może być. Coś czuję, że Iga wygra i potem będzie niezłe party. Już teraz oddział zamknięty w SC2.

0: hit idealny na jesienną randkę. Kuba i Kuba, chłopaki. Chłopaki nie płaczą, chłopaki nie płacą. Na taką randkę idealną jesienną, kolorowa prasa pisze, zabrał ostatnio do jednej z sopockich restauracji były poseł, europoseł, swoją partnerkę, studentkę. No i ona zapłaciła, bo fotoreporterzy zauważyli, za rachunek.
1: SK2.
0: Ciężkie jest życie studenta.
1: Reklama.
2: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga, studenci! Zaczynamy nowy rok akademicki i między wykładami czas na porządny obiad. Tuż obok Politechniki Świętokrzyskiej przy Pocieszka 17 czeka na was bar CBM Żaczek z Połem Kielce. Dwudaniowa sesja obiadowa kosztuje tylko 24,90 zł. Chcesz jeszcze taniej? Zapytaj o abonamenty obiadowe. Bar CBM Żaczek. Domowe smaki, studenckie ceny i blisko uczelni. Bar CBM Żaczek. Wpisz nas do swojego planu zajęć. Pocieszka 17.
1: I po reklamie.

0: Budka suflera w Radiu SK 2 i twoje radio. No ej, no to nie jest twoje radio, przyjacielu.
1: To jest nasze radio, to nasze jest... wspólne radio, które gra 100% polskich hitów.
0: No, ale nie tylko moje i twoje, również i naszych słuchaczy.
1: No oczywiście, że tak, wspólne radio nasze. I teraz wspólnie się będziemy rozluźniać po pracy.
0: Tylko po polsku, z Łukaszem Zduńczykiem, z którym was oczywiście zostawiam w SC2. W waszym radiu. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Czy ja mogę jeszcze raz?
0: No.
1: To ja, twoje radio. Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Weronika Wawrzyczek, witajcie po raz kolejny. Mam nadzieję, że popołudnie rozpoczęło się dla was przyjemnie, a ja sprawdzam, co dzieje się w prognozach pogody. Według ekspertów jutro w Kielcach 21 stopni, w czwartek 22, później już ochłodzenie, możliwe też deszcze. Z kolei kierowcom przypominam o remontach. Prace drogowe w Kielcach trwają m.in. przy ulicy Białogońskiej Młodej, ulicy Pułkownika Dąbka, czy też przy ulicy Łódzkiej.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. Zatrzymany to syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Obława trwała kilka godzin. W akcję zaangażowanych było kilkuset policjantów, psy tropiące, a także drony i policyjny śmigłowiec. 49-latek trafi teraz do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło lubelskiego. Doszło do tego podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie są wstępne ustalenia?
14: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
15: Pomyłka, błąd ludzki.
14: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
16: Tam doszło faktycznie do pomyłki. Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
14: A właśnie na braki kadrowe i niskie wynagrodzenia pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po kontroli poselskiej zwracali uwagę m.in. politycy Rozwoju Plus i PiSu.
13: Podejrzany pakunek i akcja służb w Świętokrzyskiem. Przesyłkę znaleziono w skrzynce pocztowej przy poczcie w Działoszycach. Na miejscu pracują ratownicy chemiczni.
17: Na tym etapie nie jest możliwe określenie, co znajduje się w jej wnętrzu. Jej zawartość zostanie ustalona na podstawie wyników badań laboratoryjnych. O dalszych ustaleniach będziemy informować.
13: Mówi Paula Kępińska z policji w Pińczowie. Podejrzaną przesyłkę zbadają biegli z laboratorium wojskowego w Puławach.
10: SK2 News, Kielce.
12: Weronika Wawrzyczek, zapraszam. Wraca temat kredytu konsolidacyjnego dla Kielc. Prezydent

Jugopolis i Paweł Kukiz w Radiu SK2. No miasto budzi się o tej porze, bo dopiero po pracy człowiek nabiera chęci do życia. A w Radiu SK2 gra z wam 100% polskich hitów. Ojeju, a co tacy smutni? A co im się stało? Słuchajcie, właśnie oglądam zdjęcia naszych piłkarzy, którzy wrócili dzisiaj do Warszawy po pasjonującym starciu z Bośnią i Hercegowiną, które przegraliśmy, przypominam, 0-1. No i teraz patrzę na zdjęcia biało-czerwonych, no i słuchajcie, każdy smutny, tam się nikt nie uśmiecha, każdy ma grobową minę. No ja to się w sumie im nie dziwię, prawda? No bo każdy jest smutny, jak wraca z wakacji, prawda? A może się pokłócili? Wiecie, jak to jest, jak się ze znajomymi gdzieś wyjeżdża, prawda? Każdy wstaje o innej porze, każdy chce zwiedzać co innego i trudno wracać w dobrym humorze. Ale spokojnie, teraz już się wszyscy możemy uśmiechnąć, bo mamy ponad miesiąc przerwy od piłkarskiej reprezentacji Polski, także teraz humor będzie dobry. A w Radiu SK2 gra Urszula, która dodaje energii.

0: I taka łagodna gitarka. Na 23 minuty przed godziną 18 wracamy razem do domu. Lady Punk w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. A tymczasem, słuchajcie, sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być przełom w kupowaniu ubrań, bo od teraz istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Słuchajcie, możemy poprosić ChatGPT, żeby wygenerował nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy ocenić, czy to ubranie pasuje do naszej sylwetki. Nie no, słuchajcie, ja kibicuję temu rozwiązaniu, bo być może kiedyś nadejdą takie nowoczesne czasy, że my faceci będziemy potrafili kupić sobie ubrania bez doradztwa naszej drugiej połówki w przymierzalni. A z drugiej strony, od teraz to kobieta może ChatGPT poprosić i spytać, jak ładnie w tym wyglądam, bo wtedy jest mniejsze ryzyko, że nam się po głowie dostanie, bo to jest zawsze ciężka odpowiedź, prawda? Ale ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Czy taki ChatGPT będzie potrafił powiedzieć na przykład, tak, możesz brać te buty, jest z tyłu miejsce na palec. SK2. A teraz zostańcie z SK2, bo będzie instrukcja, jak załatwić sobie darmowe wejście do loży VIP na PGE Narodowym i dobre jedzenie.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Który

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Dużo dobrego.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
2: Za mniej.
1: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7.

0: do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 8 i 9 października zapraszamy na wielkie dni otwarte dewelopera Trust Investment. Poznaj nasze flagowe inwestycje. Prestiżowy SkyTrust 3 czy drugi etap Masalskiego Trust. Odkryj na nowo dzielnicę Trust i krakowską rogatkę. Wszystkie kieleckie adresy w ofertach specjalnych. Przyjdź do biura sprzedaży Trust Investment. Kielce, Aleja Solidarności 34. Zarezerwuj spotkanie na dniotwarte.trustinvestment.pl.
4: I po reklamie.

0: Co my tu robimy? Jak ten czas szybko leci? Już prawie dojechaliśmy do godziny 18:00. To Lanbery w Radiu SK2. No bardzo szybko ten czas leci, bo jeszcze 18:00 nie ma, a tu już nam się ciemno robi, słuchajcie. Ale jesienne wieczory też są przyjemne, także zostańcie ze SK2. Ja nam do długiego jesiennego wieczoru będę grał 100% polskich hitów.
1: Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 18, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Główny bohater afery w szpitalu południowym Dawid K. został przesłuchany w prokuraturze. To ustalenia naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Z naszych ustaleń wynika, że Dawid K. usłyszał zarzuty, a po przesłuchaniu został zwolniony. Koniec policyjnej obławy pod Chrzanowem w Małopolsce. 49-letni mężczyzna podejrzewany o zabójstwo 73-latki w miejscowości Zagórza jest w rękach policji. Został zatrzymany po kilkugodzinnej zmasowanej akcji służb.
5: To jest bardzo ciężki teren. Policjanci przeczesywali ten las. Jeden z policjantów zauważył 49-latka. Mężczyzna na widok policjantów odrzucił nóż.
4: Relacjonuje Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji. W obławie brało udział kilkuset policjantów wspieranych przez drony, śmigłowce i psy tropiące. Przed nami kolejne spotkania w Lidze Narodów. Dziś o 20.45 dwa mecze Hiszpanii z Chorwacją oraz Anglii z Czechami.
6: Jej, jak to dobrze, że już Polacy nie grają. Będziemy mieli spokojny, przyjemny wieczór, słuchajcie, to jest świetna informacja. No i z Eską 2 się odświeżycie, bo ja mam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Już minuta po 18:00. Odpocznijmy razem. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Jugopolis i Maciej Maleńczuk w Radiu SK2. 11 minut po godzinie 18. Wieczorami gram wam bardzo dużo nowości prosto z waszej listy hitów, czyli gorącej polskiej dwudziestki. No i teraz wschodząca gwiazda polskiej muzyki, jakby nie patrzeć, to Max Stachasiuk, który się rozkręca, wydaje nowe numery i ostatnio wypuścił Ćmę. Jak mówi, to jest opowieść o bardzo dziwnej relacji.
1: Taka delikatnie obsesyjna relacja, w której jedna osoba jest zainteresowana drugą zdecydowanie bardziej niż na odwrót.
0: No i słuchajcie, Max idzie do przodu, pochwalił się, że niebawem startuje jego pierwsza biletowana trasa koncertowa. Pojutrze już zagra w Lublinie i to będzie koncert darmowy, a potem w Świeciu, Chojnicach, Warszawie i Gdańsku. Szczegóły w jego mediach społecznościowych. No to teraz uważajcie, zgaście światła, bo tutaj leci Ćma. To jest SK2 i 100% polskich hitów. Jeżeli takie nowości jak ta wam się podobają, no to wpadajcie na sk2.pl i dawajcie im plusiki. Max Stachasiuk już teraz.

0: Pokłońmy się królowej Maryla Rodowicz w Radiu SK2. Takie klasyki też dla was mamy, bo gramy 100% polskich hitów, a pani Maryli to naprawdę można pogratulować. Ona ma 80 lat, a cały czas jest w formie, koncertuje, no i ma naprawdę wielkie plany. W przyszłym roku Maryla Rodowicz zapowiedziała największą halową trasę koncertową w swojej karierze. Zapowiada, że będzie rozmach, będzie na bogato i będą goście, młode gwiazdy ze sceny popowej i hip-hopowej. No i to jest tak, trasa startuje 23 października przyszłego roku na warszawskim Torwarze. Potem Maryla Rodowicz zagra w katowickim Spotku, Ergo Arenie w Trójmieście i na finał 10 grudnia też przyszłego roku w Tauron Arenie w Krakowie. Także no słuchajcie, szacun dla pani Maryli, że ona ma tak szybko wszystko zaplanowane, z ponadrocznym wyprzedzeniem. Ja myślałem, że tak to się tylko wesela planuje.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
1: I po reklamie.

0: Lady Punk w Radiu SK2 to jest kultowy polski hit, który często śpiewają polscy sportowcy po zwycięstwie. Siatkarze na przykład śpiewali ostatnio w szatni, jak zdobyli Mistrzostwa Europy, a piłkarze to też to śpiewali, jak wygrali 6-0 z Rumunią na PGE Narodowym. No tylko szkoda, że wczoraj jakoś nie mieli ochoty na śpiewanie.
1: Reklama. 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24.30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Teraz parę słów mam dla Was o miejscu, które co prawda znajduje się poza Kielcami, ale jest idealną opcją na rodzinną wycieczkę. Chodzi o edukacyjny park rozrywki Farma Iluzji w Mościskach. To ponad 6 hektarów, na których umieszczono kilkadziesiąt wyjątkowych atrakcji. Koniecznie wybierzcie się tam i sprawdźcie, jak potężne mogą być złudzenia optyczne. A jeśli mówimy o miejscach spoza Kielc, to warto przypomnieć się też o Parku Legend w Nowej Słupi.
0: Zapraszam do mnie. Dla każdego na pewno miejsce się znajdzie. No i słuchajcie, odliczamy razem do piątku. Gram najlepsze nowości prosto z waszej listy hitów, czyli gorącej polskiej dwudziestki. Nowe notowania jak zawsze w piątek po 18, ale teraz cofamy się do starych, dobrych czasów, kiedy jeszcze Smolasty nie był pokłócony z Dodą. Łukasz Zduńczyk, witajcie punktualnie 20.

0: że euforia.
1: Jeśli już się umyliście, to jesteście gotowi na tę euforię, której oni śpiewają. Kamil Bednarek w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a przed nami nowość od Jaśka Piwowarczyka, który w tym roku walczył na festiwalu w Opolu z hitem Halo Houston. I to jest, słuchajcie, niesamowite. Jasiek Piwowarczyk wpadł na pomysł, żeby nagrać węgierską wersję tego hitu. Posłuchajcie, jak to brzmi. Jasiek postanowił, że spróbuje zdobyć węgierski rynek, także trzymamy mocno kciuki. Mam nadzieję, że tam w Budapeszcie mają taką węgierską SK2. Ja bym na ich miejscu ten numer grał. A teraz posłuchajmy nowości od Jaśka Piwowarczyka. Obłoki, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Teraz się zrobi taki fajny wieczorny nastrój.

0: coś pięknego. Ale ten numer uspokaja. Tak wam gra Radio SK2 wieczorem, za nami Warius Manx, a ja znowu wyciągam nowość prosto z waszej listy hitów z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Tym razem świeży numer od Krzyśka Zalewskiego, Jednakowi, w którym Krzysiek śpiewa o tym, no że mimo, że każdy z nas jest inny, to jednak mamy elementy wspólne. No pewnie, że tak, słuchajcie, my jesteśmy jednakowi, prawda? Przecież każdy z nas za każdym razem łudzi się, że jednak tym razem polscy piłkarze wygrają mecz, prawda? Każdy z nas lubi zjeść kotlecika w niedzielę na obiad. No i każdy z nas niebawem będzie narzekał, a daj spokój, po co to zmiana czasu, przez to się tylko szybko ciemno robi.
1: SK2.

0: Baim w Radiu SK2. No i słuchajcie, mamy świetną sportową informację z ostatniej chwili. Polscy piłkarze awansowali na Euro 2027. Chodzi o naszą reprezentację do lat 21, która już oficjalnie jest pewna gry na Mistrzostwach Europy. Z drugiego miejsca w grupie wychodzimy. A to dlatego, że do ostatniej chwili czekaliśmy na wynik meczu Niemcy-Grecja. I dzięki temu, że nasi sąsiedzi wygrali, to Polacy są już pewni awansu. Także gratulujemy kadrze Jerzego Brzęczka. Słuchajcie, skoro są tacy dobrzy, to może warto z nimi zagadać, czy by nie chcieli sobie troszeczkę ze starszymi pokopać, może by ich czegoś nauczyli.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: ONA w Radiu SK2. Dzisiaj w nocy, ostrzegam, fani piłki nożnej będą płakać. O pierwszej, pożegnanie Leo Messiego w reprezentacji Argentyny. Także dziewczyny, jeżeli w środku nocy zdarzy wam się wstać do toalety, to wtedy możecie zobaczyć waszego faceta z bardzo spoconymi oczami. No ale w końcu, słuchajcie, ważny moment. Kończy się pewna epoka. Legenda piłki nożnej przechodzi na reprezentacyjną emeryturę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
8: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Cześć, witajcie, Wiktoria Kmicik. Tak już na koniec dzisiejszego dnia chciałam wam przypomnieć o miejscu, w którym możecie się zrelaksować. To miejscówka dla saunamaniaków. Chodzi oczywiście o sauny świętokrzyskie.
11: Od godziny już 11.15 startujemy z takimi seansami, później popołudniowe od 17.15. Każdy seans jest inny. Poza tym w każdą pierwszą sobotę miesiąca noce saunowe.
10: Mówił Damian Rurasz.
12: Magazyn lokalny.
13: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Schronisko dla bezdomnych psów i kotów regularnie poprawia swój standard. Z roku na rok funkcjonowanie w placówce staje się łatwiejsze, mimo trudnych sytuacji pupili. Pracownicy i wolontariusze mogą liczyć na wsparcie mieszkańców regionu świętokrzyskiego, którzy dostarczają duże ilości karmy i innych niezbędnych artykułów. Najważniejszą kwestią wciąż pozostaje adopcja zwierząt, która niezmiennie cieszy się dużym powodzeniem.
14: Wolkowiak Patryk, pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. Od 2013 roku schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kielcach, wtedy w Dyminach, prowadzi Stowarzyszenie Arka Nadziei.
15: Jaki jest cel taki nadrzędny działalności schroniska dla bezdomnych psów i kotów w Kielcach?
14: Głównym celem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach jest poprawienie po prostu dobrostanu zwierząt bezdomnych, tak? Głównie chodzi o sterylizację, zapobieganie głównie bezdomności tych zwierząt.
15: Czyli rozumiem, zajmujecie się tymi zwierzętami, których macie tutaj na stanie, ale też wyłapujecie nowych, ewentualnie przyjmujecie zgłoszenia od mieszkańców swojego regionu?
14: Tak, jak najbardziej. Praktycznie codziennie dostajemy po kilka zgłoszeń o bezdomnych psach, kotach. Wtedy patrol interwencyjny jedzie i je po prostu wyłapuje.
15: Czy są jakieś takie okresy w ciągu roku, kiedy tych zwierząt bezdomnych jest więcej? Więcej do was przybywa?
14: Przede wszystkim okres letni, no to mamy więcej kotów, no bo jest sezon po prostu na małe kociaki i jest ich więcej. Jest ich o wiele więcej niż w inne pory roku. Jeśli chodzi o psy, no to już teraz nie ma takiego wakacje, że tak powiem, napływu tych zwierząt. Gdzieś tam bardziej w okresie świątecznym, zimowym tych psów przybywa do schronisk więcej.
15: Z czego to może wynikać, że zwierzęta uciekają przed fajerwerkami na przykład?
14: Tak. Też jest główną przyczyną. Gdzieś tam zwierzęta boją się fajerwerków, więc jeździmy po prostu i wyłapujemy je na terenie miasta.
15: Czyli problem, który kiedyś istniał o tym, że mieszkańcy porzucali swoje psy przed wakacjami, już jest mniejszy?
14: Tak, jest o wiele mniejszy. Jak najbardziej, no i da się to zauważyć po statystykach.
15: To teraz zapytam się, jak to miejsce zmieniało się na przestrzeni lat?
14: Jeśli chodzi o zmiany, no to no, zmieniło się teraz w porównaniu do 2013 roku, no diametralnie. Zmieniło się tak naprawdę tutaj wszystko. Po pierwsze, przede wszystkim zmieniło się podejście do tych zwierząt, tak? Jest zupełnie inne. Te zwierzęta czują się jak najbardziej w tym schronisku kochane. W tym momencie mamy miejsce na 100 psów i 33 koty. Jeżeli jest sytuacja, gdzie to schronisko jest przepełnione, no to przyjmujemy w ostateczności zwierzęta, które wymagają natychmiastowej opieki, czyli zwierzęta chore bądź powypadkowe.
15: Rozumiem, standard dla zwierząt się poprawia regularnie?
14: Tak, jak najbardziej. To jest standard dla zwierząt się poprawia. Z roku na rok te standardy są lepsze. Zresztą regulują to przepisy, które narzucają nam po prostu między innymi zwiększyć metraż boksów na psa i tego typu sprawy.
15: A możecie liczyć na wsparcie mieszkańców? Tutaj jakieś zbiórki prowadzicie? Mieszkańcy regularnie dostarczają karmy na przykład?
14: Tak, jak najbardziej. Dużo zawdzięczamy mieszkańcom Kielc, ponieważ my organizujemy różnego rodzaju zbiórki, w których mieszkańcy ochoczo uczestniczą, no ale też szkoły wychodzą z różnego rodzaju inicjatywą, gdzieś tam przyjeżdżamy, my jedziemy na prelekcje, szkoły organizują zbiórki, pomaga nam bardzo Maxi Zoo w Kielcach, też organizujemy cyklicznie, praktycznie co miesiąc zbiórki i możemy liczyć na pomoc mieszkańców, bardzo chętnie działają. Dużo też zawdzięczamy sklepowi Maxi Zoo, ponieważ współpracujemy z nimi, organizujemy cyklicznie, praktycznie co miesiąc zbiórki i naprawdę zbiórki karmy idą z powodzeniem. Jeździmy też na mecze Korony, gdzie zbieramy od kibiców datki do puszek. Mamy różnego rodzaju eventy, festyny osiedlowe, festyny w parku miejskim, więc tego jest naprawdę dość sporo. Prowadzimy akcję Świąteczna Paczka dla Zwierzaczka. Po prostu różnego rodzaju firmy organizują zbiórkę karmy i dostarczają nam tą karmę w okresie świątecznym.
15: Oprócz karmy, jakie jeszcze produkty i artykuły są potrzebne?
14: Jeśli chodzi o produkty, no to różnego rodzaju, przede wszystkim pelet dla kotów, bo idzie naprawdę w ogromnych ilościach. Potrzebujemy też materiałów typu ręczniki, koce, pościele. Nie przyjmujemy kołder i poduszek. Potrzebujemy również chemii też, no bo jednak te boksy trzeba sprzątać i no idzie tego bardzo, bardzo dużo.
15: Czy były okresy, kiedy zwierząt było za dużo w schronisku?
14: Tak, było, ale od 2020 roku już się to nie przydarzyło. 2020 rok to był taki ostatni rok, gdzie tych zwierząt było naprawdę duża ilość i po prostu nie mieliśmy miejsca na nowe.
15: A może z drugą stronę, to był taki moment, gdy niemal wszystkie zwierzęta trafiły już do nowych domów. To by była pewnie sytuacja idealna.
14: Tak, to by była sytuacja idealna. Niestety taki okres, gdzie mieliśmy najmniej zwierząt, no to mieliśmy około 70-68. Jeśli chodzi o koty, wtedy mieliśmy około 2 kotów, no reszta to były psy, tak? No najlepiej jakby tych zwierząt w ogóle w tych schroniskach nie było. Niestety, no jest to raczej cel nieosiągalny, tak?
15: Czy ta liczba

0: 120 zwierząt. No najgorsze są te okresy letnie, gdzie tych zwierząt, mówię tutaj w głównej mierze o kotach, jest łącznie ponad 120.
1: Schronisko nie istniałoby bez wolontariuszy. Jaką rolę oni odgrywają tutaj w działalności?
0: Jeśli chodzi o wolontariuszy, to odgrywają naprawdę bardzo dużą rolę, ponieważ przede wszystkim pozwalają nam socjalizować te zwierzęta, bo trafiają czasami do nas zwierzęta naprawdę z ogromnymi traumami. My jako pracownicy też nie jesteśmy w stanie poświęcić tyle czasu temu zwierzakowi, ile on potrzebuje. Oczywiście pierwsze 2 tygodnie, który pies jest na kwarantannie, staramy się robić co możemy, żeby tego psa socjalizować, no później już w rolę wchodzą wolontariusze, tak? Naprawdę, pomagają nam bardzo, poza takimi właśnie, już mówiłem o socjalizacji, ale tutaj w głównej mierze wolontariusze pomagają nam przy wyprowadzaniu zwierząt, pomagają nam właśnie przy różnego rodzaju eventach, jeżdżą z nami na mecze, robią zdjęcia psiakom, co nam naprawdę ułatwia pracę.
1: A jak takim wolontariuszem zostać? Jakie kryteria trzeba spełnić?
0: Jeśli chodzi o wolontariat, to wystarczy przyjść na szkolenie, które odbywa się praktycznie w każdą niedzielę o godzinie 13. Takie szkolenie trwa od godziny do półtorej, w zależności od tego, ile jest osób chętnych na to szkolenie. Jeśli chodzi o dzieci do 15 roku życia, no to muszą one przychodzić na wolontariat z kimś dorosłym, z opiekunem. Powyżej 15 roku życia wystarczy zgoda od rodzica, no i mogą z takimi i mogą ze zwierzakami po prostu wychodzić.
1: Jakimi cechami musi się wykazywać wolontariusz?
0: Przede wszystkim musi być empatyczny i musi być cierpliwy, tak? Bo tak jak już mówiłem wcześniej o pracy ze zwierzętami, no to no niekiedy ta praca trwa bardzo długo.
1: A z jakimi trudnościami taki wolontariusz może się spotkać ewentualnie?
0: Jeśli chodzi o zagrożenie, no staramy się minimalizować każde zagrożenie, jakie może być w schronisku. Tutaj na przykład mogę powiedzieć też o stopniach w wolontariacie, tak? Ponieważ mamy też psy agresywne. Każdy pies jest przydzielony do odpowiedniego stopnia. No i żeby te stopnie zdobywać, no to trzeba mieć spełniać odpowiednie kryteria. Są to na przykład godziny wolontariatu, są to spacery z agresywnymi psami, z opiekunem. Trzeba po prostu te zwierzęta do siebie przyzwyczaić, żeby te zwierzęta zaufały, bo nie ukrywajmy, że zwierzęta, które trafiają do schroniska, mają bardzo małe zaufanie do zwierząt, niektóre mniejsze, inne większe, no ale jednak muszą to zaufanie do człowieka nabrać. Tak? Mamy szkolenie, jest omówione wszystko, do których psów można wejść. Zresztą każdy pies ma też swoje oznaczenie, tak? Jeżeli jest czerwone kółko, no to znaczy, że pies agresywny. No i wolontariusze, którzy nie znają się jeszcze ze zwierzakiem, no bo jakby nie patrzeć, no muszą się poznać, nie mogą wchodzić, nie mogą mieć kontaktu z takim psem, ponieważ no pies nie zna. Chyba że gdzieś tam w trakcie już jest, powiedzmy, 2, 3, 4 miesiące z tym wolontariuszem, przychodzi do niego, gdzieś tam próbuje go przykupić tym smaczkiem. Pies już zaufa na tyle, że jest w stanie z nim wyjść, no to wtedy już bezpiecznie.
1: Taki temat najważniejszy, czyli adopcja, tak? Czyli to, na co liczycie, na co czekacie. Jak byś tak powiedział o takiej procedurze od A do Z? Jak wygląda procedura adopcyjna psa lub kota?
0: Jeśli chodzi o adopcję, no to przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba wypełnić ankietę przedadopcyjną. Ona nie jest do niczego zobowiązująca, ale rozjaśnia nam, jakiego zwierzaka szuka dana osoba. Bo też nie zależy nam na tym, żeby ten zwierzak po prostu szedł. Nam zależy na tym, żeby on znalazł naprawdę odpowiedni domek, bo nie damy starszego zwierzaka osoby, która prowadzi aktywny tryb życia, tak? Albo aktywnego zwierzaka do starszej osoby. Więc tutaj w pierwszej kolejności jest ta ankietka przedadopcyjna. Później pracownik oprowadza potencjalnego właściciela po schronisku. Tutaj jeśli chodzi o zapoznanie z psem, bo też zależy nam na tym, żeby te spacery zapoznawcze były. Mamy też tutaj, warto wspomnieć o pomocy behawioralnej, bo tutaj jeśli chodzi o adopcję, no to nasza rola nie kończy się na zabraniu psa ze schroniska i tyle, tylko gdzieś tam nawet jak w przyszłości występują jakieś problemy behawioralne ze zwierzakiem, mamy na miejscu behawiorystów, którzy czy przyjadą na miejsce, czy gdzieś tam udzielą porad przez telefon. No trzeba się liczyć też, że mogą być wizyty przedadopcyjne w domu przyszłych właścicieli, żeby sprawdzić warunki, lecz nie muszą. No i też mogą być wizyty poadopcyjne, żeby zobaczyć, czy godne warunki temu zwierzakowi są zapewniane.
1: Warto zdecydować się na adopcję psa właśnie ze schroniska, a nie kupować ewentualnie psa z hodowli?
0: Tak, jak najbardziej warto adoptować psiaka ze schroniska, ponieważ taki psiak jak zaufa, no to już jest zaufanie bezgraniczne, tak? Jeżeli on już pokocha, no to kocha całym serduchem, no i ta miłość jest czysta.
1: A powiedz mi, jak sobie radzicie z tymi psami, które są tutaj chore, tak? Macie tutaj jakichś lekarzy dostępnych?
0: Tak, jak najbardziej. Mamy trzech weterynarzy, którzy są na miejscu.
1: A psy są u was w jakimś stanie? Bardzo często są to stanie ciężkie?
0: Jasne. Zdarzają się sytuacje, gdzie trafiają na przykład psy powypadkowe. Mamy na przykład Kajtka, który ma niedowład tylnych kończyn. Trafił do nas po najprawdopodobniej wypadku drogowym, ale całkiem dobrze sobie radzi i jeździ na wózku. Wolontariusze go kochają.
1: Powiedzmy sobie jeszcze tak pod koniec tej rozmowy, co musi zrobić człowiek, który widzi bezpańskiego psa na mieście?
0: Jeżeli ktoś zobaczy psa bądź kota bezdomnego na ulicy, no przede wszystkim trzeba zadzwonić do schroniska pod numer, który widnieje na naszej stronie. Wtedy patrol interwencyjny przyjedzie i takiego psiaka bądź kociaka odłowi. Od godziny 8 do godziny 16 jest numer, który widnieje na stronie głównej, na krzyżowisku schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. Po godzinie 16 jest to numer interwencyjny, który też mamy zamieszczony na stronie. Standardy od 2013 roku się zmieniły, poprawiły i poprawiają się z roku na rok. Ludzie przychodzący do schroniska po prostu w odwiedziny, którzy byli, załóżmy, 13, 14 rok, no, przecierają oczy ze zdumienia, że naprawdę w tą stronę to poszło i tak to wygląda, że zwierzaki są odżywione, szczęśliwe, że potrzebują jedyne, czego potrzebują, to po prostu właściciela, tak?
1: A potrzebujecie rąk do pracy w schronisku?
0: Tak, jak najbardziej. Wolontariusze są potrzebni. W tym momencie, w tym roku na wolontariat przeszkoliło się już około 500 osób. Aktywnych wolontariuszy mamy około 50, może 60, którzy przychodzą regularnie, stałe dni i wiemy, że możemy na nich liczyć.
1: Warunki, w jakich obecnie schronisko funkcjonuje, jest satysfakcjonujące?
0: Czy no, satysfakcjonujące, niesatysfakcjonujące. Cały czas czegoś brakuje, a to peletu, a to żwirku. Staramy się robić dla zwierząt wszystko, co możemy. No brakuje ciągle czegoś, jak nie karmy specjalistycznej, to peletu. No kotów co prawda ubywa, no ale na miejscu jednego kota są dwa koty, tak? Więc no wszystkiego ciągle mało.
1: A powiedz mi, jak te zwierzęta do was trafiają? To są takie właśnie bezpańskie psy, koty, które się pałętają po ulicach i jest ktoś, kto te zwierzęta właśnie zgarnia i przywozi tutaj? Jak to wygląda?
0: Znaczy u nas to wygląda tak, że jest telefon interwencyjny. Jeżeli ktoś widzi takiego kota bądź psa, po prostu do nas dzwoni. My jedziemy, odławiamy. Zdarzają się też interwencje, gdzie ze złych warunków po prostu pies trafia do nas, no ale to już rzadziej, prawda?
1: A jesteś w stanie powiedzieć, jak często takie telefony dostajecie właśnie, że jakieś zwierzę się tam pałęta i trzeba go po prostu zabrać?
0: To różnie, nie ma to reguły. Raz jest jeden telefon dziennie, no raz jest 8 na przykład, tak? To reguły na to nie ma.
1: Ludzie chętnie zgłaszają się tutaj do was w celu adopcji?
0: Tak, ale tak jak mówiłem wcześniej, tak jak mówię na przykładzie kotów, no teraz jest taki okres, że no jeden kot idzie do domu, dwa kolejne do nas przychodzą, tak, więc no zapotrzebowanie na wszystko jest ogromne, no i miejsca też już coraz bardziej brakuje, nie?
1: Co jest takim wymarzonym scenariuszem dla was?
0: No, żeby zwierzęta były szczęśliwe, tak, bo też, no tutaj mamy na przykład jednego kotka, który no jest od nas od bardzo dawna i no nie tracimy nadziei, że trafi do tego domu, ale on powoli już traci, nie?
2: Kielecki Bank Żywności działa na rzecz niemarnowania jedzenia. Wszelkie akcje odbywające się na terenie województwa świętokrzyskiego mają na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców regionu. Jak się okazuje, powoli przynoszą one oczekiwane rezultaty. O szczegółach mówi Anna Mazur z Kieleckiego Banku Żywności.
1: Jaki jest główny cel działania Kieleckiego Banku Żywności?
3: Bank Żywności powstał w celu ratowania żywności, to po pierwsze, czyli staramy się, aby żywność, która jest przekazywana z supermarketów, od producentów, hurtowników, ona się nie zmarnowała, czyli nie trafiła na śmietnik, ale była wykorzystana przez osoby przede wszystkim potrzebujące, ale i wszystkie te, które mogą przetworzyć tą żywność. I dlatego drugim takim celem to jest uczenie kreatywności w kuchni, żeby to, co mamy tak na co dzień, żebyśmy umieli w ciekawy sposób wykorzystywać. I trzeci cel, trzecie to ta płaszczyzna działania Banku Żywności, to jest no właśnie pomoc najbardziej potrzebującym, czyli zapobieganie głodowi na terenie naszego województwa, bo działamy na naszym małym, lokalnym podwórku, czyli tutaj opieramy się głównie na województwie, więc te trzy płaszczyzny sprawiają, że takie hasło, które nam towarzyszy w każdym przedsięwzięciu, to jest nie marnuje. Więc próbujemy nie marnować na każdy z możliwy sposób.
1: Od jak dawna działa Kielecki Bank Żywności tutaj w Kielcach?
3: Bank Żywności powstawał od 2007 roku, czyli już jakiś czas, i rozwijał się od maleńkiego, można powiedzieć, malutkiej organizacji, która zajmowała się głównie pobieraniem żywności krótkoterminowej. Później do tego doszedł program unijny właśnie pomocy najbardziej potrzebującym. No a dziś Bank Żywności coraz większe kręgi zatacza, czyli organizuje zbiórki żywności i już niebawem Kielecki Bank Żywności otworzy kuchnię społeczną. Jeśli chodzi o w ogóle temat marnowania żywności, na przestrzeni ostatnich powiedzmy 10 lat jest to taki problem, który został bardzo mocno zauważony. Wiele różnych kampanii społecznych, które miały miejsce przez te lata, sprawiły, że tej żywności marnujemy mniej. A co to znaczy mniej? W 2016 roku było to około 9 milionów ton żywności rocznie. Jako Polacy tyle zmarnowaliśmy. A badania z 2023 roku mówią, że to jest około 4,3 miliona ton. Nie mamy takich bardzo lokalnych danych, ale to też jest problem, który dotyka i Świętokrzyskie, i Kielce jako miasto. Dlaczego? Ponieważ żywność chociażby krótkim terminem, którą codziennie odbieramy z supermarketów, ona ciągle jest. Czyli to, że żywność z krótkim terminem zostaje przekazywana do organizacji charytatywnych, to jest odpowiedź na to, żeby żywność ze sklepu nie trafiła na śmietnik. Więc my jako taki pośrednik między supermarketem a beneficjentami końcowymi, no staramy się, żeby właśnie pomóc, żeby nadać trochę, żeby tej przynajmniej części żywności nadać drugie życie.
1: A jakie są jeszcze najczęstsze przyczyny marnowania jedzenia?
3: Przede wszystkim to, że przegapiamy termin przydatności. I to jest od lat tak naprawdę temat, który się przewija, dlatego warto zawsze podkreślać o dwóch sposobach określenia terminu przydatności. Po pierwsze, to jest termin przydatności do spożycia i producenci takich produktów jak nabiał, mięsa, wędliny piszą nam na opakowaniach należy spożyć do. I to jest zawsze konkretna, dzienna data. Natomiast troszkę czymś innym jest data minimalnej trwałości, czyli producenci na produktach takich sypkich, kasze, ryże, makarony, słodycze, produkty konserwowe, czyli groszki, jakieś sałatki i tak dalej, napiszą nam na opakowaniach najlepiej spożyć przed. I to jest taki znak, że jeśli mija ten czas, to jeśli nie pojawiła się pleśń, nie zmienił się kolor, smak, zapach jakiegoś produktu, to jak najbardziej on jest dobry do jedzenia. Więc to jest pierwsze. A drugie to chyba to, z czym się borykamy najbardziej, to, że robimy zakupy takie nieprzemyślane. Czy kupujemy dużo, robimy zapasy, no i potem właśnie albo się przeterminuje, albo się popsuje, owoce, warzywa zgniją, no i potem ciężko coś z tego jeszcze zrobić.
1: A jest jakaś grupa produktów, która jest marnowana w większej ilości?
3: No właśnie, niechlubne pierwsze miejsce ciągle zajmuje pieczywo, czyli to, co tak naprawdę jemy codziennie w różnej postaci, ale no chyba to też tak działa troszkę, że my lubimy świeże pieczywo. Tak, chrupiące, żeby było jeszcze ciepłe najlepiej. No a jak ono poleży już ten dzień czy dwa, to nie jest już takie, nie tak chętnie go spożywamy. No i tutaj niestety bardzo często też możemy to zauważyć nawet chodząc po osiedlach kieleckich, że gdzieś tam w śmietnikach, no niestety leżą całe nawet czasami bochenki chleba, ale niestety już często z pleśnią. Więc to jest to, że my już z tego nic nie zrobimy, tak? Bo kiedy pojawi się pleśń, no niestety, ale produkt nadaje się no, tylko do wyrzucenia, więc tutaj niestety pieczywo.
1: Czy są jakieś okresy konkretne w roku, gdzie to marnowanie jedzenia jest spotęgowane? Są to na przykład święta?
3: Dokładnie tak. Ten czas okołoświąteczny, czy przed Bożym Narodzeniem, po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy, no widzimy to, że więcej żywności chociażby w tych śmietnikach się znajduje, ale też wtedy większym zainteresowaniem cieszą się lodówki społeczne. Nie? Czyli te trzy miejsca w Kielcach, które mamy przy ulicy Kościuszki, przy Miodowej i na Sienkiewicza, więc tam wtedy widać, że życie się toczy, czyli jakieś produkty trafiają, ktoś zabiera te produkty i to na pewno chyba taka nasza mentalność, że na święta trzeba dużo przygotować, to jednak się ciągle odbija, że przygotowujemy za dużo i potem nie do końca wiemy, co z tym zrobić, czy po prostu ciężko nam w ogóle znaleźć sposób na to, jak wykorzystać już te dania, które przygotowaliśmy.
1: A Kielczanie chętnie korzystają z tych lodówek społecznych?
3: Właśnie w okresie okołoświątecznym tak, ale tak w ciągu roku no raczej słabo. Byłam tam nawet przy jednej lodówce, no to była pusta, więc pytanie, czy nie wiemy o tym, jako Kielczanie, że coś takiego jest, czy właśnie niekoniecznie chcemy korzystać. No ale to też można tutaj jakby zaprosić do tego, że to jest miejsce, tak? To jest właśnie to miejsce, gdzie możemy przekazać jakieś produkty, których mamy za dużo. Jeśli to są produkty zapakowane, to nie ma problemu, ale jeśli to są już gotowe dania, trzeba napisać na danym produkcie, danym daniu, kiedy zostało to przygotowane, żeby nikomu nie zaszkodzić, żeby to właśnie była forma pomocy, a nie takiego pozbycia się czegoś, co mi zalega w mojej kuchni, lodówce.
1: Z takiego jedzenia najczęściej korzystają bezdomni na przykład?
3: Tak, chociaż nie do końca. Myślę, że temat jest na tyle, na ten moment trudny może tak, że pojawia się wiele osób, które w jakimś tam stopniu próbuje znaleźć wsparcie dla swoich budżetów domowych, które często bywają dość małe. No i to też jest jakiś tam taki zastrzyk, który może pomóc, tak, że może się okazać ciekawym no właśnie posiłkiem, którym można sobie po prostu wziąć i spożyć.
1: Do takiej lodówki możemy włożyć wszystko, każde jedzenie?
3: Tak, z założenia tak, tylko tak jak mówię, że to nie może być coś, co już jest popsute. To ma być forma pomocy i chcemy w ten sposób podzielić się, a jednocześnie komuś pomóc, ale nie pozbyć się produktów, które już są po prostu słabej jakości.
1: A jakie jeszcze porady dla osób właśnie takich, którzy marnują jedzenie, żeby tego nie robili?
3: Pierwsze co i chyba to jest najważniejszy element, idąc na zakupy, róbmy listę produktów, które chcemy kupić, bo to chroni nas poniekąd przed promocjami, które czyhają na każdym kroku. Wchodzimy do sklepu, tablica, promocja tylko dziś, z radiowęzła nam leci też ciągle, tak, że w danym sklepie mamy promocję na to i na tamto, gazetkę jeszcze możemy wziąć, w telewizji reklamy, więc naprawdę jest to sposób na to, żeby nie marnować, czyli żeby nie kupić tak naprawdę produktów zbędnych. I druga rzecz to chyba też bardzo istotna, przetwarzanie. Czyli to, co już mamy, żeby w jakiś sposób przetworzyć. Możemy na różne sposoby właśnie te owoce, warzywa przetwarzać, kompoty, dżemy, ogórki na milion sposobów, czy mrozić owoce, warzywa, żeby potem móc do tego sięgnąć. Ale też to, co już ugotowaliśmy. Tak? Najczęściej w niedzielę jadamy rosół jako Polacy, no to w poniedziałek u większości Polaków będzie pomidorowa, więc to jest właśnie ta zasada, że z czegoś robimy coś innego. Warzywa, które mieliśmy w rosole, baza sałatki jarzynowej na przykład, tak? Czy jakiejś innej sałatki, którą możemy z tego stworzyć. Mięso, które mieliśmy w tym rosole, farsz do krokietów, pierogów, czy odsmażone i zjedzone jako dodatek do drugiego dania, makaron i jakieś resztki, które nam zostały, jakiś warzyw, jakiegoś boczku, wędliny. Możemy zrobić zapiekankę, tak żółtym serem posypać do piekarnika na kilka minut i mamy kolejne danie. Więc to jest też niekończąca się opowieść tak naprawdę i możemy wiele kreatywnych takich pomysłów stworzyć. Ale wracając do tego pieczywa, które najczęściej marnujemy, zupy kremy, które są tak popularne i modne, one są dodatkowo ciekawe, jak mamy grzanki. No, grzanki możemy albo kupić, albo zrobić sami właśnie z tego pieczywa. Więc to jest sposób też na to, żeby nie marnować, żeby fajnie, ciekawie i kreatywnie wykorzystać te produkty.
1: warto chyba też do sklepu nie pojawiać się głodny, prawda?
3: A oczywiście, tak. To jest taka zasada psychologiczna, można tak powiedzieć. Bo jednak jeśli jesteśmy głodni, to nasz żołądek mówi: kup więcej, bo potrzebujesz, bo jesteś na ten moment głodny. I dodatkowo, kiedy wchodzimy do supermarketu, zwłaszcza w którym jest piekarnia, i zapach właśnie wypiekanego chleba sprawia, że no naprawdę nasze żołądki krzyczą wręcz o to, że są głodne, więc wtedy z automatu troszeczkę kupujemy więcej.
1: Kieleckie supermarkety też chyba pomagają trochę, bo też linki z działem produktów, które się kończą do tej ważności, tak? To też jakby zachęta, żeby nie marnować, a wziąć w tańszej cenie.
3: Dokładnie. To jest taki rodzaj promocji, do którego my jako pracownicy Banku Żywności, w ogóle osoby, które dbają o to, żeby nie marnować, zapraszamy. Ponieważ często jest tak, że na półkach, gdzie kończy się data przydatności, są produkty o wiele tańsze niż te, które kupujemy normalnie. I na przykład są to też produkty w uszkodzonych opakowaniach. Ale jeśli była to kukurydza, która spadła komuś przy rozładunku, ale ona się, nie było żadnej dziury, czyli nie wylało się nic. I to jest produkt, który po prostu mechanicznie ma uszkodzone opakowanie. Naprawdę warto czasami nawet o połowę ceny kupić taniej.
1: A możemy jeszcze opowiedzieć chwilę o tych właśnie akcjach, które prowadzi Kielecki Bank Żywności?
3: To przede wszystkim, z czego chyba jesteśmy najbardziej znani, to to, że przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizujemy zbiórki żywności, czyli w supermarketach pojawiają się wolontariusze, którzy zapraszają do udziału w zbiórce żywności i do tego, by włożyć choćby jeden produkt w czasie swoich zakupów do przygotowanego kosza. I te produkty potem trafiają do Banku Żywności, są segregowane, liczone i potem w formie paczek trafiają do organizacji, które z nami współpracują, dla podopiecznych tych organizacji, oraz od wielu lat współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i dzięki właśnie tutaj pracownikom na poszczególnych rejonach te paczki trafiają do najbardziej potrzebujących na terenie miasta Kielce. I to jest jedno. Drugie, realizujemy od też wielu lat programy unijne, które pomagają najbardziej potrzebującym. W tym roku są to fundusze europejskie na pomoc żywnościową pod program 2024. I tutaj działamy, współpracujemy z 45 organizacjami na terenie województwa, ale i na terenie Kielc z kilkoma, które właśnie kwalifikują osoby do tego programu, aby mogły skorzystać. I to są produkty już z długim terminem przydatności. Produkty z różnych grup produktowych, przez makaron, dżemy, przez produkty mięsne, jak konserwy, szynka wieprzowa, żółty ser, mąka, cukier. Więc dość szeroki asortyment, który też po prostu jest w stanie poprawić taką sytuację osób, które no są w jakimś trudnym momencie swojego życia ze względu na brak pracy czy chorobę i w ten sposób też możemy pomagać. Planujemy otworzyć kuchnię społeczną, czyli takie miejsce przy ulicy Miłej w Kielcach, gdzie będzie można ugotować sobie posiłek z produktów, które właśnie są uratowane z supermarketów, czyli tej żywności krótkoterminowej. Pod okiem kucharza będzie właśnie taka przestrzeń na to, że osoby, które będą potrzebowały takiej pomocy, takiej formy, będą mogły po prostu sobie z tego skorzystać.
1: Czy świadomość Kielca w temacie marnowania jedzenia jest większa niż lata temu?
3: Myślę, że tak, że ta świadomość się zwiększa z różnych przyczyn, ponieważ wiele akcji takich społecznych na ten temat się działo na przestrzeni ostatnich właśnie 10 lat powiedzmy. I też my jako Bank Żywności próbujemy w różnych przestrzeniach mówić na ten temat. W przestrzeni medialnej, też na naszych social mediach. Idziemy do szkół, do przedszkoli, z seniorami się spotykamy, z osobami dorosłymi i próbujemy właśnie pokazywać to, że niemarnowanie żywności może być fajne. Może być ciekawe i przyjemne tak naprawdę, że nie jest to jakiś przykry obowiązek i musimy siedzieć, nie wiem, z długopisem, kartką i

0: codzienne przygotowanie posiłków. No i w ten sposób staramy się właśnie, żeby ta świadomość była coraz większa i żebyśmy wspólnymi siłami tak naprawdę sprawiali, żeby tej żywności było marnowane jak najmniej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Magazyn lokalny.
1: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Świętokrzyska Straż Pożarna czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu. W tym celu podejmuje wiele ważnych interwencji, nie tylko związanych z pożarami. Codzienna służba zawsze wygląda zupełnie inaczej, dlatego strażacy muszą być przygotowani na nieprzewidywalną pracę.
2: Gościem Radia SK Kielce jest Marcin Bajor, rzecznik prasowy Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Takie pierwsze pytanie, jak wygląda dzień z życia strażaka? Zawsze dzieje się dużo, ale pewnie takie standardowe procedury zawsze są zachowane.
3: Rzeczywiście przed godziną 8 strażacy rozpoczynają służbę od rutynowej zmiany służby. Ona odbywa się każdego dnia bez względu na to, czy jest to dzień powszedni, weekend czy święto. Codziennie strażacy przekazują sobie służbę, przekazują sprzęt i nowa zmiana rozpoczyna służbę, 24-godzinny dyżur. Po zmianie służby rozpoczyna się dzień zajęć zgodnie z planem zajęć określonym przez daną jednostkę i w tym czasie realizowane są zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne mające na celu podnoszenie umiejętności strażaków podejmowania działań w różnych, przeróżnych aspektach. A jak szerokie zastosowanie ma Straż Pożarna, o tym najlepiej świadczą statystyki. Zaledwie 26% wszystkich zdarzeń na terenie województwa świętokrzyskiego to pożary. Pozostałe to inne miejscowe zagrożenia, więc jak widzimy, jest do czego się przygotowywać. Oczywiście o każdej porze dnia i nocy, również w trakcie zajęć, może dojść do wyjazdu ratowniczego, ponieważ jesteśmy w ciągłym dyżurze i nasze zajęcia są wtedy przerywane, ponieważ zawsze przyświeca nam cel, priorytet działań ratowniczych, priorytet ratowania zdrowia i życia zagrożonego. Następnie mamy również zajęcia sportowe w naszym harmonogramie dnia. Po to, aby utrzymywać sprawność fizyczną, strażak musi być sprawny, ponieważ warunki, w których pracujemy, wymagają tego od nas.
2: Zawód strażaka często kojarzył się przede wszystkim z gaszeniem pożaru. Przez lata to się zmieniło, tak? Ten zakres obowiązków jest już znacznie większy. No właśnie, jakie działania podejmuje Świętokrzyska Straż Pożarna oprócz tych wspomnianych pożarów?
3: Dziś jesteśmy już nie tylko strażą ogniową, strażą pożarną, ale tak naprawdę profesjonalną formacją ratowniczą. Około 26% wszystkich zdarzeń jest związanych z ogniem, natomiast pozostałe ponad 70% to zdarzenia związane stricte z usuwaniem miejscowych zagrożeń, a pod pojęciem miejscowych zagrożeń kryją się m.in. te zdarzenia związane z usuwaniem skutków nawałnic, ulewnych deszczów, które często nas nawiedzają, ale także m.in. te związane z wypadkami komunikacyjnymi, czy zdarzenia chemiczne, medyczne. Ten zakres obowiązków jest bardzo duży i z roku na rok się poszerza. M.in. ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej nakłada nowe obowiązki na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.
2: Młodzi ludzie pewnie zastanawiają się, jak to jest być strażakiem, jak to jest zostać strażakiem. No właśnie, jakie kroki trzeba poczynić, jaką szkołę ukończyć i przede wszystkim też jakie kryteria trzeba spełnić, aby spełniać się w tym zawodzie.
3: Bardzo naturalną drogą w karierze pożarniczej jest wstąpienie do jednostek ochotniczych straży pożarnych w pierwszym etapie, gdzie możemy, że tak powiem, rozeznać swoje zainteresowanie ratownicze i zobaczyć, czy jest to dla nas. Oczywiście takim bardzo naturalnym kierunkiem rozwoju jest wstąpienie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to łatwe, ponieważ mamy bardzo dużo kandydatów chętnych wstąpić właśnie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej, a drogi do wstąpienia jest ich kilka. Między innymi można wstąpić z naboru, czyli każda jednostka w Polsce może ogłosić nabór na kierowcę bądź ratownika, bądź na inne specjalistyczne stanowisko w danej komendzie i szukać z odpowiednimi kwalifikacjami kandydata. I wówczas te nabory są przeprowadzane przez każdą jednostkę w danym mieście. Jest też druga droga przez szkoły pożarnicze i tutaj tych szkół pożarniczych, do których mogą aplikować absolwenci szkół średnich, jest 4. Są to szkoły w Częstochowie, Poznaniu, Krakowie, są to szkoły aspiranckie, a także Akademia Pożarnicza mieszcząca się w Warszawie, kształcąca kadrę oficerską. I tutaj należy, kierunek ten jest skierowany do absolwentów szkół średnich posiadających maturę, świadectwo dojrzałości z przedmiotów takich jak chemia, fizyka oraz matematyka. Na stronie każdej z tych komend jest wyszczególniony szczegółowe warunki rekrutacji do każdej ze szkół. Dodatkowo do każdej ze szkół, ale także z naboru wymagane jest przejście testu sprawności fizycznej, a także ocena zdolności i predyspozycji zdrowotnych.
2: No właśnie, jakie predyspozycje musi mieć taki kandydat na strażaka? Mówimy tu o walorach psychicznych, psychofizycznych, fizycznych. Czym się musi charakteryzować taki strażak potencjalny?
3: Przede wszystkim strażak powinien być sprawny fizycznie, ponieważ nasza służba wymaga tego od strażaków, aby pracować często w trudnych warunkach i ta sprawność fizyczna często wystawiana jest na próbę właśnie podczas najróżniejszych interwencji. Oprócz tego ta dyspozycyjność i gotowość do niesienia pomocy innym to cechy, które powinny również mieć osoby, które chcą wstąpić w szeregi Straży Pożarnej. Dyspozycyjność z tego względu, że nie znamy dnia ani godziny, o której zawyją strażackie syreny, natomiast gotowość do niesienia pomocy innym, jedziemy tam, skąd inni uciekają, więc często właśnie tutaj musi nam przyświecać ta chęć pomocy innym i musimy być gotowi, aby podejmować ryzyko po to, aby ratować zagrożone zdrowie i życie innych.
2: Nic dziwnego, że utarło się mówić, że strażak to niebezpieczny zawód. Jakie są zatem takie pozytywne aspekty tej pracy?
3: Niewątpliwie strażak to zawód, który cieszy się olbrzymim zaufaniem społecznym i sympatią społeczeństwa i czujemy to na każdym kroku. Rzeczywiście społeczeństwo bardzo ciepło wyraża się o strażakach, ale też bardzo ciepło reaguje na obecność strażaków w swoim otoczeniu. Dodatkowo korzyścią niewątpliwie jest przynależność do elitarnej, profesjonalnej jednostki ratowniczej, która jest jedną z lepszych tego typu formacji ratowniczych w Europie, a nawet na świecie. To jest dla nas olbrzymia duma. Nasz system ratowniczo-gaśniczy, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, który w 2025 roku świętuje 30-lecie, to system, który jest wzorcowym przykładem, jak budować stabilny i pewny system ratowniczy, opierający się na dwóch filarach, czyli tym państwowym, profesjonalnym, ale także tym ochotniczym, który również z roku na rok coraz bardziej się profesjonalizuje.
2: A jeżeli chodzi o takie minusy, takie wady tej pracy, jest Pan w stanie wymienić?
3: No niewątpliwie jako wadę można powiedzieć, że to, że nie wiemy kiedy i gdzie będziemy zadysponowani, każde zdarzenie jest inne. Nigdy nie jedziemy do tego samego typu zdarzeń. Oczywiście pewien schemat może się powtarzać, ale każde zdarzenie, chociażby biorąc pod uwagę to, że jeździmy do różnych osób, o różnych cechach charakteru, ono wiąże się z innymi wyzwaniami i to jest największa trudność w zawodzie strażaka.
2: Strażacy mają pełne ręce pracy przez cały rok właściwie. Tak skupić się na lecie, to chyba burze, nawałnice, no i wypadki drogowe, tak? Ludzie dużo podróżują, przemieszczają się. To jest taki gorący okres dla strażaka, jeżeli chodzi o lato?
3: Rzeczywiście w okresie letnim w ostatnich latach nasilają się zjawiska związane z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Tych interwencji strażacy odnotowują więcej. I te zjawiska przysparzają nam dużo pracy, zarówno połamane konary drzew, jak i lokalne podtopienia, czy chociażby alerty RCB, które stawiają na nogi często służby ratownicze przed potencjalnym zagrożeniem. Rzeczywiście tych zdarzeń, tych zagrożeń w okresie letnim jest bardzo dużo i na drogach także te zagrożenia w okresie letnim są bardzo częste, a na pewno są dużo bardziej dotkliwe w skutkach dla podróżujących, którzy będą brać udział w wypadku. Jak pokazują nasze statystyki, tych osób rannych i śmiertelnych w okresie letnim jest zdecydowanie więcej.
2: Jak mieszkańcy regionu mogą się przygotować, zabezpieczyć na to, żeby tych sytuacji wszystkich uniknąć, tak? Przykładowo przed burzą?
3: Przestrzeganie przepisów to priorytetowy i podstawowy element, który powinniśmy mieć na uwadze. Czy to jeżeli chodzi o przemieszczanie się po drogach regionu, wówczas nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego, będzie ono dużo łaskawsze w skutkach ze względu na to, że przy mniejszej prędkości po prostu te konsekwencje będą mniejsze niż przy większej. Podobnie rzecz ma się, jeżeli chodzi o zjawiska meteorologiczne. Jeżeli występują ostrzeżenia i docierają do nas komunikaty, czy to z IMGW, czy to z RCB, wówczas warto mieć na uwadze i nie lekceważyć tych ostrzeżeń i zastosować się do wskazań służb, słuchać komunikatów, jakie płyną, czy to ze strony Państwowej Straży Pożarnej, czy to ze służb zarządzania kryzysowego danej jednostki terytorialnej.
2: A jak dużo dzieje się w sezonie zimowym? Co strażacy wtedy robią tak naprawdę w największej ilości?
3: Sezon zimowy oczywiście też dużo zależy od aury, ale niewątpliwie tutaj w sezonie zimowym w naszej szerokości geograficznej dużo większym zagrożeniem są pożary budynków mieszkalnych właśnie ze względu na ogrzewanie naszych domów. Zimą temperatura spada, więc chcąc poprawić komfort termiczny w naszych domach, palimy w piecach. Niestety nie zawsze przygotowujemy nasz dom do sezonu grzewczego, co wiąże się z tym, że występują liczne pożary sady w przewodach kominowych, pożary budynków mieszkalnych, ale także jeżeli mamy zimę obfitą w śnieg, wówczas aura daje nam się we znaki i strażacy również są dysponowani chociażby właśnie do połamanych konarów drzew czy do lokalnych podtopień.
2: To jak zabezpieczyć swój dom przed sezonem grzewczym, na sezon grzewczy, żeby uniknąć tego typu zdarzeń?
3: Pierwsze priorytetowe działanie nasze powinno być takie, że zapraszamy kominiarza przed sezonem grzewczym, który zweryfikuje drożność naszych przewodów kominowych, sprawność działania naszych przewodów wentylacyjnych. Dodatkowo powinniśmy pamiętać również o serwisowaniu urządzeń grzewczych. To również obowiązek, który jest zaniedbywany, a konsekwencją tego są liczne pożary budynków mieszkalnych. Pamiętajmy również o tym, że te rzeczy, które wymieniłem przed chwilą, powinny być realizowane minimum raz do roku, ale raz na 5 lat powinniśmy pamiętać o przeglądzie instalacji elektrycznej w naszym domu. O, jest to tyle ważne, że na przestrzeni lat rozwój elektroniki poszedł bardzo do przodu. Coraz więcej urządzeń elektrycznych używamy w naszych domach, a instalacje często nie są przystosowane do ich obsługi.
2: Wróćmy jeszcze do tych sytuacji drogowych. Gdy widzimy na drodze płonący samochód, nasz albo przykładowo innego kierowcy, jak należy się zachować w takiej sytuacji?
3: Zdarzenia związane z płonącymi samochodami na terenie województwa świętokrzyskiego to około 230 do 250 zdarzeń rocznie, czyli nie jest to mało zdarzeń, to dosyć częste zjawisko. I teraz bardzo trudno opanować pożar, który zdążył się rozprzestrzenić. Natomiast w początkowej fazie te działania są mogą być skuteczne, jeżeli podejmiemy właściwe działania. Pamiętajmy, że w każdym pojeździe powinna znajdować się minimum 1-kilogramowa gaśnica, która jest podręcznym sprzętem gaśniczym, mogącym być wykorzystanym przez każdego kierującego. Dobrze jest również, jeżeli widzimy płonący samochód na drodze, zatrzymać się i wesprzeć osobę dotkniętą pożarem pojazdu przy użyciu również swojej gaśnicy samochodowej. Wówczas te działania są skuteczniejsze, ponieważ używamy większej ilości środka gaśniczego. Należy również pamiętać o numerze alarmowym 112 i dzwonić pod ten numer, alarmując służby o zagrożeniu. Państwowa Straż Pożarna, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są tak rozśrodkowane po terenie Polski i województwa świętokrzyskiego w tym także, że w przeciągu maksimum 15 minut w każdym miejscu w województwie jesteśmy w stanie podjąć skuteczne działania gaśnicze. Natomiast często jesteśmy zdecydowanie szybciej.
2: Należy też podkreślić, że Straż Pożarna niesie pomoc nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Pamięta Pan jakieś takie sytuacje, interwencje, gdzie właśnie te zwierzęta wymagały pomocy?
3: Wspominał Pan również o zagrożeniach zimowych. Bardzo często jesteśmy dysponowani do zdarzeń związanych z przymarzniętymi łabędziami, na przykład do tafli jeziora. I często, gdy dojeżdżamy, okazuje się, że ten tak nie przymarzł, tylko po prostu sobie odpoczywał. Gdy my przyjeżdżamy, zbliżamy się do niego, on po prostu odlatuje. To są takie częste zimowe zdarzenia. Również często jesteśmy dysponowani do ptaków, które w okresie lęgowym wypadają z gniazda, małe pisklęta. Wówczas jesteśmy dysponowani na przykład do bocianów, które wypadły z gniazd. Często tutaj ornitolodzy podkreślają, że jest to rutynowe, że tak powiem, zachowanie się tych gatunków. Dlatego tutaj te działania nasze również są, opierają się na współpracy z służbami weterynaryjnymi.
2: I takie pytanie na koniec. Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków, przy których strażacy muszą interweniować? Czy to jest właśnie człowiek winny, czy to raczej, nie wiem, inne zjawisko?
3: Generalnie, jeżeli chodzi o nasze interwencje, należy powiedzieć, że pogoda jest największym determinantem naszej pracy, a na drugim miejscu oczywiście człowiek i błędy, które popełnia. To są dwa główne czynniki, które przysparzają pracę strażakom.
2: Czyli warto po prostu uważać i stosować się do zasad, które przedstawiliśmy właśnie w tej rozmowie.
3: zdecydowanie warto przestrzegać przepisów, warto również przestrzegać zdrowego rozsądku, ponieważ tego nic nie zastąpi i miejmy świadomość, że tak naprawdę zagrożenie może nas spotkać o każdej porze dnia i nocy, w każdym miejscu, również w domu, w tym miejscu, w którym czujemy się najbezpieczniej, ale powinniśmy, przestrzegając przepisów i przygotowując nasz dom, jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo, nie tylko nasze, ale naszych bliskich.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Stadion Leśny w Kielcach to ulubione miejsce wypoczynku Kielczan. Las, alejki spacerowe, boiska oraz miejsca na rekreację i ogniska przyciągają mieszkańców miasta szukających kontaktu z naturą. Historia tego miejsca jest bardzo bogata i niezwykle interesująca. O szczegółach mówi Krzysztof Myśliński, świętokrzyski wojewódzki konserwator zabytków.
4: Stadion Leśny w Kielcach, bo tak się ta dzielnica miasta, a właściwie pewien zespół urządzeń rekreacyjno-sportowych nazwał, choć początkowo nie miał się nazywać stadionem leśnym, tylko stadionem ogrodem. Jego geneza wcale nie jest rekreacyjna, była bardzo silnie związana z tym, co i dzisiaj nas porusza, a mianowicie ze sprawami obronności kraju. Kiedy Polska odzyskała niepodległość i miała już własną armię, prowadziła od samego początku niepodległości w 1918 roku wojny na wschodzie, na południu, na Śląsku. No było oczywiste, że to państwo położone między dwoma nierzeczliwymi mocarstwami musi mieć armię. Ale kiedy przeprowadzono, stworzono system poboru do armii, kiedy zaczęto prowadzić badania rekrutów, to okazało się, że poziom taki zdrowotny, pamiętajmy, że Polska była wówczas krajem rolniczym, większość mieszkańców mieszkała na wsi, że ci chłopcy, no bo o chłopców chodziło, bardzo młodych mężczyzn ze wsi są nieduzi, często w złej kondycji fizycznej, z różnymi chorobami wynikającymi z zaniedbań różnego rodzaju, także z niedożywienia, z niskiego poziomu higieny. Polska międzywojenna nie była Polską w dzisiejszych granicach, była Polską z ogromną częścią ludności mieszkającą hen gdzieś tam na wschodnich kresach, gdzie stan zdrowotności tej młodzieży był marny, był zresztą marny w większości Polski. Trzeba było znaleźć jakąś formułę, żeby tężyznę duchową w narodzie, w społeczeństwie budować. I powstał bardzo szybko, już na początku od 20. projekt, a właśnie taka struktura Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, która miała organizować taką właśnie bazę do fizycznych ćwiczeń, do podnoszenia stanu zdrowotnego, zwłaszcza męskiej młodzieży. Powstały wojewódzkie komitety powiatowe, miejskie komitety przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego i zaczęto organizować miejsca, gdzie można tę tężyznę fizyczną jakby wzmacniać czy budować. Stadiony, nie takie jak dzisiaj sobie to wyobrażamy, boiska do gry, urządzenia sportowe, dosyć proste zresztą. Każdy z tych komitetów i powiatowych, i w dużych miastach, i wojewódzkich starał się jakąś inwestycję podjąć. Pamiętajmy w czasach, kiedy państwo było ubogie, które ciągle było wyniszczone wojną i prowadziło jeszcze jakieś wojny, więc tych pieniędzy nie było. Jednym z najbardziej ambitnych projektów był projekt kielecki, przygotowany przez mało znanego inżyniera Walentowskiego, urzędnika Urzędu Wojewódzkiego. Ten projekt się szczęśliwie zachował, a był najbardziej ambitnym i terytorialnie, i obszarowo, i tak pod względem bogactwa urządzeń sportowych, które tam miały być zrealizowane, bo został zrealizowany tylko częściowo, jakie wówczas w ogóle w Polsce powstawały. Już nie powiem, co prawda, w mieście wojewódzkim, bo takim Kielce były w okresie międzywojennym, no ale to było jednak nieduże i ubogie miasto. No i na niemal 100 hektarach lasu, a właściwie takiego młodniaka i zbocza góry Pierścienicy, bo od 26 już właściwie roku zaczęto budować cały zestaw takich no właśnie sportowych urządzeń, z których do dzisiaj niewiele się zachowało, a właściwie zachowało się tylko jedno. Ta ścieżka dookoła, taka spacerowa, bardzo długa, taka jak bieżnia stadionowa, która w istocie nie była wcale stadionową bieżnią, ani ścieżką do spacerowania, czy do jazdy na rowerze, czy do biegania, bo mnóstwo ludzi tam biega, tylko po prostu torem wyścigów koni. projekt przewidywał trzy elementy tego założenia. Element, który przestrzeń zachowała się taka, jaka była przed II wojną światową, w okresie II Rzeczpospolitej. Natomiast tych urządzeń nie zostało właściwie nic, ale została funkcja. Więcej, funkcja poszerzona jeszcze dzisiaj o nowe instalacje czy urządzenia sportowe. No bo tak, na wzgórzu Pierścienicy zbudowano niewielką skocznię narciarską. Nie tę, którą jeszcze starsi Kielczanie mogą pamiętać sprzed lat kilkunastu, taką dużą betonową. Była nieduża skocznia narciarska. Po wojnie zresztą stanęła tam, bo Niemcy ją zniszczyli w czasie okupacji, stanęła druga, taka też niewielka, tam na kilkanaście metrów skoków pozwalająca skocznia. Obok, wzdłuż wycięto las, wytyczono tor zjazdowy narciarski. Do dzisiaj się go używa. Nie był taki imponujący jak dzisiaj. No a z boku, od strony wschodniej, do dzisiaj to można zobaczyć, jest taka rynna toru saneczkowego, takiego naturalnego toru saneczkowego, w czasach, kiedy śnieg zimą był czymś oczywistym, 600-metrowej długości i rzeczywiście zjeżdżano tam na sankach. To na tej strumiźnie. Na tym już płaskim przedpolu wytyczono ponad 2-kilometrowy tor wyścigów konnych, bo po pierwsze, to w ogóle była dość popularna, zwłaszcza w sferach ziemiańskich i oficerskich, rozrywka. Pamiętajmy, że przedwojenna armia to jest nie tylko Polska, to jest armia, której siłę transportową właściwie zapewniały konie. Kawaleria, która my się możemy dzisiaj troszkę tam podśmiewać z kawalerią, z szablami na czołgi, to tak naprawdę bywało, ale to nie była norma. No, ale kawaleria była w wielu armiach jeszcze wówczas podstawą siły takiej uderzeniowej. Więc te wyścigi konne, one były popularne. Tam obok stanęła niewielka trybuna, jakieś takie małe zabudowania dla tych koni, dla takie gospodarcze. W tej części, gdzie dzisiaj na Stadionie Leśnym jest ten imponujący park taki linowy, gdzie obok są dwie wielkie przestrzenie, już dzisiaj nie przypominające stadionów, to tam było boisko, takie pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej i różnych sportów, otoczone ziemną bieżnią. Obok było jeszcze kilka mniejszych, takich trajastych boisk do prostej gry. Były korty tenisowe. Te korty tenisowe dzisiaj uwiecznione są w miejscu, gdzie kiedy się od tej głównej ulicy Szczepaniaka wchodzi właśnie w stronę tego parku linowego, na główną tę przestrzeń stadionową, to kiedy się idzie tym szeroką przecinką dawnego toru wyścigowego, to po prawej jest taki punkt, plac zabaw dla dzieci. Tam były korty tenisowe. Bardzo popularna wśród inteligencji oficerów rozrywka i sport przedwojenny. Zresztą te korty tenisowe były jeszcze w innym miejscu. Było też urządzone miejsce zabaw dla dzieci. Był taki brodzik dla dzieci, akurat po przeciwnej stronie całego założenia niż te korty. Było nawet planowane, bo chyba nie urządzone, miejsce dla takich ćwiczeń fizycznych, przysposobienia wojskowego właśnie i wychowania fizycznego dla kobiet, dla dziewcząt. To nie był planowany wielki obszar, ale taki przewidywano, bo te dziewczęta też zwłaszcza do tak zwanej samarytanki, czyli do takich medycznych służb szkolono. No a w tej części, gdzie dzisiaj stoi wielki kompleks hotelowy, gdzie stoi jeszcze taka odbudowana, bo już nie oryginalna restauracyjka, tam stał budynek tak zwanej mleczarni, drewniany budynek, który był po prostu pawilonem gastronomicznym, służącym zimą także jako taka przystań takie miejsce dla narciarzy, gdzie można było się zimą ciepłego, latem chłodnego napić mleka, bo to były bardzo modne napoje w okresie międzywojennym. Ale tam dalej znajdował się jeszcze basen. Pierwszy w Kielcach nowocześnie urządzony basen kąpielowy letni, zwany tak basenem leśnym, otwarty tuż po 1930 roku, z nowoczesnym pawilonem, z szatniami, z natryskami. No dzisiaj tego miejsca już nie ma, ale zastąpiło cały kompleks hotelowy z wielkimi basenami takimi egzotycznymi. Więcej, po wojnie, w latach 80. już, dobudowano tam w stronę miasta, w stronę kadzielni, to, czego przed wojną zrobić się nie udało, czyli nowoczesny stadion lekkoatletyczny, który był przewidywany. Przewidywanych było zresztą jeszcze wiele innych inwestycji, które oczywiście przed wojną zrobić się nie dało. Zresztą nie byłoby ani chyba sensu, ani też za co tych pensjonatów, tej hali sportowej, która tam miała stanąć bez budowy. Można powiedzieć, po otwarciu, czyli w końcu lat 20. do połowie lat 30., zwłaszcza kiedy otwarto basen, Stadion Leśny był niezwykle popularnym miejscem spacerów i takich wypraw kielczan. Chociaż pamiętajmy, że dziś stadion jest co prawda już na skraju miasta, ale jednak nie przeraża nas to odległość. Ale w latach 20. Kielce kończyły się właściwie na krakowskiej Rogatce, a ten stadion był hen-hen, daleko. Tym bardziej, że tam, gdzie dziś ten stadion lekkoatletyczny budowlany, tam było po prostu wyrobisko, dawna żwirownia, czasem zalewana wodą, bo tam podciągała woda. To było za kadzielnią. Kadzielnia dzisiaj miejsce fantastycznie interesujące i atrakcyjne. Była po prostu wielką fabryką wapna, kurzącą, dymiącą i hałasującą. Więc to był taki obszar, to było takie miejsce odcięte od Kielc. To zainteresowanie później troszeczkę zgasło, tym bardziej, że bilety na basen, bo reszta wstęp na te urządzenia Stadionu Leśnego był oczywiście bezpłatny, ale na basen były przed wojną bilety i one były stosunkowo kosztowne, a właściwie dla takiej najbardziej zainteresowanej młodzieży z niezamożnych rodzin, bo większość rodzin była niezamożna, no to właściwie odcinały dostęp. No i tak to przetrwało przez II wojnę światową. W czasie II wojny światowej tam niestety Niemcy urządzili jedno z tych miejsc morderstw, rozstrzeliwań mieszkańców Kielc i polskich głównie, ale także żydowskich. Tam zastrzelono Wojtka Szczepaniaka, taką postać legendarną. On jest symbolem tych, którzy tam stracili. Tam zresztą jest grób i taki pomnik poświęcony tym rozstrzelanym. No a po II wojnie światowej to ten cały kompleks właściwie funkcjonował nie aż tak obficie. Na skoczni narciarskiej nowej, wystawionej w 1959 roku, odbywały się do 1974 nawet zawody sportowe, takie narciarskie. Potem skocznie zamknięte, ponieważ zmieniono standard tego bezpieczeństwa na skocznie, ona według nowych standardów była już źle skonstruowana. Zbyt gwałtownie wyrzucała skoczków w górę, po czym oni zamiast łagodnie lądować, po prostu spadali, było dużo wypadków. No, spadali, może to przesadne sformułowanie, ale zbliżali się do zeskoku zbyt szybko, było dużo wypadków. No to ona tam funkcjonowała, funkcjonował tor narciarski, nie było jeszcze wyciągu, bo ten wyciąg się pojawił dopiero później. No i funkcjonował oczywiście basen, który był bardzo wśród kielczan popularny, z tylko wyjątkiem, że tam woda zawsze była zimna, co zresztą młodzieży wcale nie przeszkadzało, tym bardziej, że była tam jedyna w Kielcach wieża do skoków. Taki pięciometrowy, czyli tak zwana półwieża pięciometrowej wysokości, były trampoliny, więc można było tam poćwiczyć, trochę się, zwłaszcza wśród młodzieży, popisywać własną sprawność. No a później nastała nowa Polska. W latach 80. zbudowano na Spartakiadę Młodzieży ten stadion lekkoatletyczny, a potem stare urządzenia zaczęły znikać. W 2009 roku rozebrano, a właściwie wysadzono w powietrze te nieużywane skocznię narciarską, poszerzono trasę zjazdową, a później zamknięto po pożarze pawilonu, zamknięto basen leśny i rozebrano go. Tam teraz stoi wielki kompleks taki, wziął hotelowo-rekreacyjny. Można zatem powiedzieć, że jak 100 lat temu z wielkim rozmachem ten stadion leśny się rozmachem jak na ówczesną Polskę narodził, tak potem to, co stare poza przestrzenią zniknęło, ale zostało zastąpione całą masą różnych atrakcji takich i sportowych, i rekreacyjnych, i wypoczynkowych, i hotelowych, i kulinarnych, czy gastronomicznych. Także to jest miejsce wyjątkowe, bo już dobre 100 lat mamy w Kielcach coś tak wyjątkowego.
2: No teraz spełnia właśnie rolę, funkcję taką sportowo-rekreacyjną, turystyczną, bo tam też szlaki turystyczne chyba przebiegają, prawda? Dokąd one prowadzą?
4: Tak, to są szlaki, które przebiegają na południe, na wzgórze Posłowickie, wzgórze Dymińskie, w stronę Chęcin. To jest zresztą niezwykle popularne miejsce i dla tych, którzy lubią po płaskim, i dla tych, którzy tam górek też się nie boją, a kiedy zimą jest trochę śniegu, a właściwie mrozu, bo oczywiście trasy są śnieżone, to tam tłumy narciarzy. A skoro są tłumy narciarzy i spacerowiczów, to pojawiła się też gastronomia. Nie jest to naprawdę miejsce, gdzie można przynajmniej weekend spędzić bardzo, bardzo atrakcyjnie. Trzeba powiedzieć, że w niewielu miastach te przedwojenne takie ośrodki sportowo-rekreacyjne, właśnie budowane przede wszystkim dla wzrostu zdrowotności młodego pokolenia, przede wszystkim mężczyzn, że one się zachowały tak, z taką intensywną funkcją. W większości zostały przebudowane, a w Kielcach jakoś stadion leśny odżył i trzeba powiedzieć, że chyba jeszcze, wiem, że są takie plany inwestorskie, żeby tam jeszcze to zagęszczać, bo jest coraz więcej chętnych do korzystania z tego miejsca.
2: No właśnie, potencjał tego miejsca jest ogromny, a czy władze miasta mają właśnie pomysł na to, jak to jeszcze bardziej udoskonalić, unowocześnić?
4: Ja myślę, że tutaj to, co jest w tej chwili, z wyjątkiem, jak wiem, pewnych planów budowy jeszcze jednego obiektu chyba hotelowego tam przy hotelu Binkowskim, ten, przy tym największym, to chyba wyczerpuje takie zapotrzebowanie Kielczyn. Tam w ostatnich latach naprawdę wyrosło wiele inwestycji. Miasto ma świadomość, że to jest miejsce potrzebne Kielczanom i przez Kielczan wykorzystywane. Tam powstało kilka takich, no to wiemy wszyscy, kilka fajnych takich właśnie pomysłów, jakieś ścieżka przyrodnicza, ścieżka do biegania. Zimą, kiedy jest trochę śniegu, można tam pobiegać na nartach. Powstały te altany, o które miasto bardzo dba. Takie altany piknikowe, prawda, czy grillowe, ich jest kilka. Jest dla rowerów. To naprawdę jest miejsce, które wspólnymi siłami samorządu i prywatnych inwestorów żyje. Muszę powiedzieć z przykrością, że ja mieszkam w okolicach Telegrafu. To akurat spod Telegrafu zostało to życie trochę wyssane i ono się przeniosło na stację. Dziękuję.
0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na kolejny magazyn reporterów. Sporty niszowe cierpią na brak rozgłosu. Na szczęście sukcesy na polu lokalnym czy ogólnokrajowym go wzbudzają. Nie inaczej jest z brydżem sportowym, czyli jedną z najbardziej popularnych gier logicznych. Brydż sportowy ma wiele korzyści, a jego zasady są dość skomplikowane. Jednak grać w niego mogą najmłodsi.
5: Nazywam się Małgorzata Golec i jestem prezesem Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego w Kielcach.
6: No to pierwsze pytanie, na czym polega brycz sportowy i o co w nim chodzi?
5: Może być brycz sportowy i brycz amatorski. Zarówno jeden, jak i drugi brycz to dużo przyjemności, dużo emocji. Jest talia 52 kart, co najmniej jedna talia musi być, żeby zacząć w jakikolwiek sposób brydża. Do brydża musi być co najmniej 4 osoby, do brydża towarzyskiego, no do sportowego to są setki, nawet tysiące czasami. I jest to gra, brydżyści bardzo nie lubią, jak się mówi, gra karciana, bo to nie jest gra karciana, to jest gra logiczna przy pomocy kart, bo brycz to kombinatoryka, to logika, to matematyka, no to jak ktoś potrafi do 13 liczyć, to już sobie da radę, jeżeli chodzi o brydża, no do 40 w porywach. I jak każda gra polega na tym, no żeby wygrać, bo każdy chce wygrać. Przy brydżu amatorskim to jest minimalnie 4 osoby i wielokrotność 4 osób. Każdy dostaje po 13 kart, każdy dostaje pudełko licytacyjne przy brydżu sportowym, a przy brydżu amatorskim to licytuje słownie i ustala się kontrakt. W brydżu się gra parami. To zwycięstwo pary jest nie zwycięstwo jednej osoby. Polega na tym, że licytuje się kontrakt. W wyniku wylicytowanego kontraktu należy ten kontrakt wygrać. Przeciwnicy oczywiście wszystko robią, żeby ten kontrakt nie został wygrany. Jeżeli się wygra bądź przegra kontrakt, zapisuje się punkty. No tu jest znowuż punktacja w zależności od rodzaju zawodu, w zależności od rodzaju, czy to jest brydż amatorski, czy to jest brydż sportowy. Punktacja jest bardzo różna. Brydż sportowy w bardzo dużym stopniu eliminuje przypadek, los szczęścia. No czego nie ma w brydżu amatorskim, no bo jak się dostanie lepsze karty, to ma się większe szanse wygrać zawody czy potyczki.
6: A jaka jest historia brydża? To jest bardziej sportowa, rozrywkowa, czy może hazardowa? I skąd się wywodzi ta gra?
5: No, historia brydża? No zdecydowanie bardziej rozrywkowa. Brydż, no jak zapałki też można grać uprawiając hazard. W związku z tym, jeżeli tak będziemy pojmować brydża, to możemy powiedzieć, że to jest gra hazardowa, ale absolutnie nie. Brydż się wywodzi w zasadzie z Europy i do Europy karty trafiły w XIV wieku i co ciekawe, do dzisiaj takie te klasyczne karty do brydża to są wzory francuskie. I tak na przykład król pik to jest król Dawid, dama pik to jest Pallas Athena, król kier Karol Wielki, dama kier biblijna Judyta, król Kalo Juliusz Cezar i tak dalej, i tak dalej. Są ściśle określone rozmiary kart do brydża, na przykład o właśnie różnica. Do brydża to jest 57 na 89 mm, a do pokera 63 na 89 mm. Dlaczego tak, to ja nie umiem powiedzieć, no ale tak jest. I brydż to jest według nas, brydżystów, nie tylko najbardziej prestiżowa gra logiczna, uprawiana za pomocą kart, o czym już wspominałam. Brydż wywodzi się od Wista, bo pan pytał, od czego się wywodzi. Od Wista. To jest Anglia, XVI wiek. Prawdziwy rozkwit to jest XIX wiek. Bardziej w Ameryce niż na Starym Kontynencie. I w tym samym czasie powstała w Rosji lub w Turcji czy Egipcie odmiana wista, która się nazywa bilicz. I stąd prawdopodobnie się wywodzi nazwa bridge, a nie tak jak większość myśli, że z angielskiego bridge most. Więc to tak wygląda. I teraz tak, w 1927 roku pan Harold Vanderbilt, jadąc, płynąc statkiem parowym ze starego kontynentu, czy tam z Anglii, ja nie pamiętam dokładnie, do Stanów Zjednoczonych, strasznie się nudził, bo ta podróż była bardzo długa. No to grali w tego wista, ale ten wist był też nudny. No więc ten pan Harold Vanderbilt wymyślił podstawy brydża sportowego. I w zasadzie to te podstawy do tej pory obowiązują. W brydżu sportowym, w przeciwieństwie do brydża, a zaczęło w przeciwieństwie, może za wiele powiedziane, ale w brydżu sportowym decydują o wygranej umiejętności, a nie los szczęścia, bo trzeba rozumieć partnera. Dużą satysfakcją jest to, jeżeli się gra z partnerem i rozumie się, co partner oczekuje, co partner chce przekazać. Tak samo trzeba rozumieć, o czym mówią przeciwnicy, bo to jest potrzebne przy rozgrywkach.
6: To jest ważne, żeby umieć współpracować? Uczy to współpracy?
5: Bardzo uczy współpracy i tutaj jest cały taki vademecum postępowania z partnerem, że partnera, bo tak jak szachy, czy tak jak poker, to sam o sobie człowiek decyduje, prawda? Indywidualnie. Natomiast w brydżu decyduje para. I co z tego, że jedna osoba w parze jest bardzo dobra, a druga jest bardzo słaba, to wtedy nie osiągną sukcesu. Muszą się rozumieć, muszą sobie dużo wybaczać, bo każdy z partnerów chce wygrać. Każdy ma swój słabszy dzień. No i przede wszystkim muszą z sobą pracować, żeby wypracować taki system, który pozwoli im rozumieć przekaz o tym, co posiadają w kartach. Jakie korzyści daje gra w brydża? No, przede wszystkim to jest gimnastyka umysłu, tak jak mięśnie można ćwiczyć jeżdżąc na rowerze, uprawiając różne dziedziny sportu fizycznego, tak tutaj to jest sport dla umysłu. Gra w brydża pozwala na nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, pozwala rozumieć innego człowieka. Jeżeli chodzi na przykład o dzieci, to uczy takiego zdrowego współzawodnictwa i uczy grania w teamie, z partnerem. Według naukowców z Uniwersytetu Columbia są prowadzone takie badania. U nas jest pionierem tych badań pan brydżysta, pan profesor Marek Markowski. On w Gdańsku zamieszkuje. To jest naukowiec światowej sławy. Brydż ma bardzo duży i pozytywny wpływ zbawienny wręcz dla ludzi chorych na Alzheimera, na

0: marsi. To też jest no, wspaniała sprawa, zamiast siedzieć w domu i no, wpadać w depresję, to wychodzą, grają w brydża, nawiązują kontakty towarzyskie. No, kobiety się umalują, mężczyźni się też ustroją, mają cel, mają o czym dyskutować. Poza tym brydż w czasie pandemii no, trochę się przerzucił do internetu, nadal to pokutuje trochę ze stratą dla tych interpersonalnych kontaktów, no ale powoli to odbudowujemy, no ale w czasie pandemii też no, wypełniał te trudne chwile.
1: Czy osoby mające problem z matematyką są w stanie grać w brydża?
0: To znaczy, według mnie tak. Osoby, które mają problem z myśleniem kombinacyjnym, no to się trochę przekłada na matematykę, ale nie do końca. Z myśleniem logicznym mogą mieć problem. Natomiast jeżeli chodzi o matematykę, bardzo dużo lekarzy gra, to raczej matematycy nie są, z tego co wiem. Dużo prawników gra też w brydża. Więc chyba sama matematyka to tutaj, no powiedzmy, niechęć do matematyki może nie do końca przeszkadza. Moje doświadczenie, ponieważ ja od 2019 roku pracuję z dziećmi, no to jak rozmawiam z nauczycielami i z rodzicami, to dzięki zajęciom z brydża dzieciaki, które miały jakiś tam problem z matematyki, ten problem się robi mniejszy albo w ogóle przestaje być problemem.
1: Zapytam, gdzie w Kielcach można rozpocząć przygodę z brydżem? Gdzie można grać?
0: Od Fundacji Dobry Ruch, Wsparcia i Rozwoju Dobry Ruch. Tutaj ja prowadzę zajęcia dwa razy w tygodniu dla młodszej i starszej grupy oraz w szkołach podstawowych. W szkole podstawowej numer 20 na pewno. Sądzę, że w szkole podstawowej numer 9 problem, no że prowadzimy to non-profit, te zajęcia. Jest taki program Ministerstwa Sportu i Turystyki Sport Wszystkich Dzieci i myślę, że Polski Związek Brydża Sportowego nam przydzieli środki no, na jakieś 3-4 kursy. I w zależności od tego, bo szkół chętnych jest sporo w tej chwili. No, początki były trudne, ale w tej chwili no, sporo szkół by chciało, żeby uczyć dzieci brydża. My zaczynamy w zasadzie od pierwszej klasy, bo no, starsze klasy to w siódmej klasie, no to siódma klasa i koniec, bo ósma klasa przygotowywanie do egzaminu ósmoklasisty. Więc takie małe dzieci to jest najbardziej przyjemne i najdłużej można z nimi pracować, najbardziej chętni do nauki. No i jak się dzieci wdrożą, jak się wkręcą, to już wtedy im nawet za bardzo nie przeszkadza, że mają jakieś tam egzaminy, bo zawsze wygospodarują czas na to, żeby się pouczyć w brydża, żeby pograć w brydża. Tymi z maluchami troszeczkę, to znaczy w ogóle teraz chyba troszeczkę inaczej się trzeba dzieci uczyć w brydża, bo powiedzmy moje pokolenie, nie wiem, czy no, młodsze pokolenia też to wiedziały, co to są karty, prawda? Bo nie było komputera, nie było telefonów, nie było tyle gier i ludzie grali w karty i dzieci też grały. Ja na przykład byłam zapędzana do 1000 przez rodziców, bo byłam potrzebna jako ta trzecia czy czwarta, bo się lepiej grało. A w tej chwili większość dzieci to w ogóle nie ma bladego pojęcia, co to są karty. Ja zaczynam zajęcia z takimi maluchami, mam takie karty formatu A4 i pokazujemy dzieciom, dzieci to są karty. Talia ma 52 karty do brydża. To jest as, to jest pik, to jest kier i trzeba uczyć kompletnie od podstaw. Dzieci to jest as, pokazuje król, no to dzieci krzyczą król, pokazuje damy, dzieci krzyczą królowa. No tak to jest. I w związku z tym, no ten początek z maluchami, to ja wiem, no to trwa dobre ponad pół roku, żeby one się zorientowały, co to są karty, żeby się zorientowały, jeżeli chodzi o możliwość brania lew, o wysokość kart, a generalnie dzieciaków trzeba uczyć zupełnie od podstaw. Są dzieci, które na przykład się nauczą, dojdą do tego, że znają karty, znają punktację i umieją tasować i odpadają, bo już zaczynam uczyć systemu, to jest wtedy już trudniej, bo już się trzeba uczyć. No odpada część dzieci, no a część dzieci trwa i myślę, że będzie trwała.
1: Jak wygląda turniej brydżowy? Liga jest jakaś tutaj w naszym regionie?
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, to od 1957 roku w ogóle są prowadzone rozgrywki ligowe i w Region Świętokrzyski ma w tej chwili jedną drużynę SPS Construction z panem Grzegorzem Głaskiem na czele w Ekstraklasie. W poprzednim sezonie miał dwie drużyny w Ekstraklasie. W pierwszej lidze ma też jedną drużynę. To jest dr Smile ze Starochowic, z kapitanem jest kolega Stasiu Pająk. No i w drugiej lidze jest Stoksoft Kielce z Grzesiem Zaczewskim jako kapitanem. I w trzeciej lidze, to znaczy sezon 2022-2023, grało 12 drużyn. A przed pandemią no, były czasy,

0: kiedy grało więcej. Mam to wszystko, niestety odbudowujemy. Także są rozgrywki ligowe. Rozgrywki ligowe zaczynają się w zależności od tego, czy to jest która liga. Ja mogę powiedzieć najwięcej o trzeciej lidze, ponieważ organizujemy tą trzecią ligę jako wojewódzki związek. Poza tym jestem kapitanem jednej z drużyn trzecioligowych. Nawet rozgrywki się zaczynają jesienią, kończą się na wiosnę. Gramy w sobotę. Ta niedziela od godziny 9 rano do godziny 22, sprzepom na obiad, żeby nie było, do godziny 22, no i mamy takie 4 zjazdy bądź 5 w zależności od ilości drużyn. No jest to olbrzymia frajda, jest zainteresowanie duże.
1: Taka rozgrywka jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o wysiłek taki intelektualny. Czuje się człowiek zmęczony?
0: Jak ja zaczęłam chodzić, bo ja brydża sportowego uprawiam od niedawna, raczej jestem menadżerem niż brydżystą, ale jak zaczęłam chodzić, powiedzmy te 10 lat temu na turnieje, bo wtedy zaczęłam grać w brydża, próbować grać w brydża sportowego, to gdzieś do połowy turnieju to ja dokładnie wiedziałam, co się dzieje. Widziałam swoje błędy, albo mi się wydawało, że widziałam swoje błędy. I potem tak od połowy turnieju, to ja coraz bardziej nie wiedziałam coś, tak byłam zmęczona, coraz bardziej nie wiedziałam, co się dzieje, a tak jak było 2/3 turnieju, to najchętniej bym położyła głowę na stoliku brydżowym i żeby mi każdy dał święty spokój. Z tym, że to jak w każdym sporcie, to można wytrenować. Ja w tej chwili mogę grać cały dzień i nic mi się nie dzieje.
1: Czy zapytam właśnie, czy można w brydża grać zawodowo?
0: No można grać w brydża zawodowo i mamy takich zawodników, którzy grają zawodowo. Nasi najlepsi zawodnicy w Polsce wyeksportowali do Szwajcarii. I powiem tak, można grać zawodowo w brydża, zarabia się niezłe pieniądze, ale no jest to trudny pieniądz, jak w każdym sporcie. Powiem tak, że jeżeli by Ministerstwo Sportu przeznaczało, nie wiem, 1/4 pieniędzy, którą przeznacza na przykład na piłkę nożną, na brydża, my jesteśmy i tak jako Polska potęgą brydżową na świecie, ale wtedy można by zasilić właśnie młodą krwią brydżystów, bo generalnie jest to problem ogólnoświatowy, generalnie brydżyści się starzeją, dlatego między innymi ja tak walczę o każde dziecko, bo nie chciałabym doczekać do sytuacji, kiedy będzie nas coraz mniej ze względu na przemijanie, prawda? I więc gdyby Ministerstwo Sportu przeznaczało, mówię, 1/4 tego, co przeznacza na piłkę nożną, to byśmy byli rewelacyjni.
2: Profilaktyka oraz regularne badania jamy ustnej są niezwykle ważne. Wiele chorób atakujących jamę ustną może być bardzo groźnych dla naszego zdrowia. Istnieje wiele sposobów, by zapobiegać i minimalizować ryzyko ich wystąpienia. Najważniejsze to regularne kontrolne badania, codzienna higiena i zdrowy tryb życia. O istocie profilaktyki mówi specjalista protetyk Dorota Kulczycka, która wykonuje badania w Kielcach i uświadamia pacjentów, by zadbali o swoje zdrowie.
1: Kwestie profilaktyki. Jak ważne są regularne badania i co zyskujemy dzięki takim systematycznym badaniom?
3: Profilaktyka jest zwykle rozumiana jako wykonywanie właśnie tych kontrolnych badań, takich badań laboratoryjnych, zdjęć rentgenowskich, USG. A tak naprawdę podstawą profilaktyki jest w każdym wypadku prowadzenie zdrowego stylu życia. Bo to, co ujawnia badanie, jest tylko zewnętrznym objawem tego, że organizm czymś sobie nie radzi. Nie ma choroby bez przyczyny, tyle że dzisiejsza medycyna konwencjonalna jest niestety nastawiona głównie na eliminowanie objawów, ewentualnie szukanie jakichś bakterii. Na szczęście to podejście zaczyna się stopniowo zmieniać, ponieważ ta plaga chorób układu krążenia, nowotworów i chorób przewlekłych, w tym neurologicznych, stawowych, skórnych, wynika właśnie z braku holistycznego podejścia do pacjenta. No i ta akcja Zdrowa Jama Ustna ma na celu uświadomienie faktu, że zdrowie leży w rękach każdego człowieka i nie chodzi tu wyłącznie o regularne kontrole, lecz stałe, właściwe nawyki prozdrowotne. Przyczyną wszelkich chorób jest brak równowagi w organizmie i aby ją zapewnić, potrzebny jest ruch, ponieważ on pobudza metabolizm i wtedy wszelkie procesy zachodzą sprawnie. Poza tym właściwe odżywianie z ograniczaniem przetrwania,

odpowiednie nawodnienie. Poza tym bardzo ważne jest systematyczne oczyszczanie organizmu, a to głównie wątroby, jelita, krwi, no i narządu, który nie domaga, bo zdrowie tkwi w jelitach, tak się mówi. Tam przebiega wchłanianie witamin, minerałów, wszelkich niezbędnych składników, więc złe wchłanianie to są właśnie zanieczyszczone jelita. Że wszelkie przebadania

powstają wskutek zanieczyszczeń toksynami i mikroorganizmami, jak bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, a nawet małe pasożyty, które organizm próbuje zwalczać. No a walcząc wciąż z tymi patogenami wewnątrz, układ odpornościowy jest osłabiony i mniej czujny i nie reaguje już na te nowe zagrożenia z zewnątrz. No i dodatkowo jest osłabiony przez przewlekły stres. No i wskutek tego w organizmie zaczyna panować chaos, wszystko się wymyka spod kontroli. No, komórki nawet, które no, zwykle mutują i wracają do poprzedniego stanu, przestają wracać i powstają w ten sposób nowotwory. I takie nawet objawy ogólne jak nerwowość, depresja, zaburzenia koncentracji, jakieś zaparcia, biegunki, zmiany skórne, to są po prostu objawy zanieczyszczonego organizmu. Także oczyszczanie organizmu i walka ze stresem wzmacniają system immunologiczny i przywracają utraconą równowagę.

0: właśnie profilaktyki.
1: Co czeka na pacjentów na takich spotkaniach profilaktycznych? Jak one wyglądają? Jak przebiegają?
0: Na tych spotkaniach będą pacjenci właśnie uświadomieni pod tym kątem, który przedstawiłam. Każdy z pacjentów zostanie zbadany na fotelu stomatologicznym, czy nie pojawiły się żadne niepokojące zmiany na śluzówce, ale jeśli nawet dostanie wtedy pacjent wskazówki, jak ma wyleczyć takie zmiany. Ewentualnie, jeśli to będzie coś poważniejszego, dostanie skierowanie do odpowiedniej placówki albo do poradni chorób błon śluzowych, albo nawet na onkologię, jeśli to będzie bardzo źle wyglądało. Ale jeśli pacjent nawet będzie miał zdrową jamę ustną, to zostanie mu wręczona ulotka, jak prowadzić zdrowy styl życia, żeby nie doprowadzić do powstania jakiejkolwiek choroby. Bo istnieją różne choroby w jamie ustnej, które mogą się skończyć bardzo niebezpiecznie, nawet powstaniem nowotworu. Także z błahej niby przyczyny, ale przewlekle przebiegającej, może powstać bardzo poważny problem, ponieważ rak jamy ustnej, szczególnie tam dziąsła, prowadzi do bardzo dużego okaleczenia pacjentów. Usuwa się wtedy praktycznie połowę podniebienia, powstaje ogromny otwór, który w jakiś sposób trzeba zabezpieczyć. Ja akurat zajmuję się tą onkologią właśnie pooperacyjną, wykonuję takie protezy z obturatorem, czyli z zatkaniem tego otworu, ponieważ przy tak dużych operacjach często przeszczep nie jest niestety wykonywany, a trzeba pacjenta przywrócić do stanu jakiegoś równowagi, żeby mógł normalnie funkcjonować i normalnie się czuć i pracować. Także zaniedbania w jamie ustnej wynikające głównie z jakichś ubytków, źle wyleczonych kanałów ozębów mogą się skończyć naprawdę tragicznie. Dlatego nie warto pozostawiać zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi tylko dlatego, że nie bolą, bo to niestety to jest ognisko zapalne, które potrafi powodować zmiany i uszkodzenia różnych narządów. Drogą krwiopochodną z takiego ogniska wysiewane są te różne patogeny, mikroorganizmy do najróżniejszych właśnie odległych narządów. I mogą powodować choroby wszelkie. Także podstawa to jest jednak to zdrowa jama ustna i czyste jelito.
1: Jakie te choroby jeszcze są? Jak one się rozwijają i jakie dają objawy?
0: Takie najbardziej popularne, które

W ujemnym tego słowa znaczeniu to jest parodontoza, czyli parodontopatia, gdzie no, może dochodzić do utraty znacznej ilości zębów, a poza tym do wysuwania się zębów, przechylania.

no, w innych również narządach. Poza tym jest, może występować grzybica. No a z tych takich może mniej znanych pacjentom to jest leukoplakia, czyli takie białe zmiany na dziąsłach. Przeważnie mogą być i na brzegach języka, czy nawet dnie jamy ustnej. Poza tym lisza.

0: jest uznawany za stan przedrakowy. No i ten niestety najgorszy rak. Może on dotyczyć i dziąsła, i języka, dna jamy ustnej, no a nawet zatok. Także leczenie przewlekłego stanu zapalnego zatok jest bardzo ważne, bo niestety często pacjenci mówią, że mają uczulenie. A to właśnie to katar, kichanie bez powodu, to jest nic innego jak przewlekły stan zapalny zatok, który pod wpływem jakichś czynników, czy zewnętrznych, czy nawet i wewnętrznych, może ulegać zaostrzeniu. Także to nie jest jakaś tam zwykły dyskomfort, tylko to jest to są objawy po prostu z jakichś patogenów, które się ujawniają, a bytują na stałe w tych zatokach. Także nie lekceważmy zapalenia zatok, bo to często właśnie niestety może doprowadzić do raka zatoki. No co kończy się tym strasznym okaleczeniem.
1: Jak w takim razie dbać o jamę ustną na co dzień?
0: No podstawowa rzecz, o której wszyscy powinni pamiętać, to jest szczotkowanie 2 razy dziennie. A jeśli już jest ktoś naprawdę leniwy, no to koniecznie przed snem niech przynajmniej wyszczotkuje te zęby i to tak no przez 3-4 minuty. Wskazane by było przynajmniej co drugi, trzeci dzień nitkować zęby, czyli czyścić nitką specjalną dentystyczną te przestrzenie międzyzębowe. No jeśli ktoś ma bardziej luźno ustawione zęby, to istnieją też takie małe mikroszczoteczki międzyzębowe. Oprócz tego no, powinno się też wyszczotkować język, a oprócz szczotkowania dobrze by było używać jakichś naturalnych płukanek. Na przykład każde szczotkowanie zakończyć wypłukaniem jamy ustnej, roztworem wody utlenionej, czy mieszanki soli i sody oczyszczonej. Dobrze jest od czasu do czasu użyć do płukania paru kropel na szklankę płynu Lugola. To jest taki roztwór jodu wodny, który można kupić w aptece i który świetnie niszczy wszelkie patogeny, a poza tym przy niedoborze jodu ogólnie teraz, jaki występuje, to jeśli ktoś nie ma tam jakichś szczególnych problemów z tarczycą, od czasu do czasu wypłukanie sobie jamy ustnej jodem powoduje, że część tego jodu się wchłonie ogólnie i bardzo dobrze zadziała. No z takich ziół, no to każdy słyszał i przeważnie pacjenci wiedzą o tym, że płukanie szałwią, rumiankiem dobrze działa, ale oprócz

0: Pietruszki. No istnieje też taka dawna metoda, już znana w hinduskiej medycynie, która polega na płukaniu ust olejem słonecznikowym. Niecałą łyżkę oleju bierze się do ust i przeciska między zębami, no minimum 4 minuty, dobrze by było i 15, no ale raczej wątpię, żeby ktoś na dłuższą metę to stosował, tak długie płukanie. Natomiast jeżeli by weszło w nawyk takie to płukanie, nawet codzienne, najlepiej od razu po obudzeniu, to 4-minutowe przez dłuższy czas, no to jest świetna profilaktyka wszelkich chorób, nie tylko jamy ustnej, ale w ogóle oczyszczania organizmu.
1: Może już tak podsumowując na koniec, czy Kielczanie dbają o zęby i jamę ustną i czy przychodzą na badania kontrolne regularnie, czy raczej w sytuacji alarmowej, gdy już coś boli?
0: No są dwie grupy osób, można powiedzieć, że jedni rzeczywiście co pół roku przychodzą na regularne kontrole, no ale to są przeważnie takie osoby no młodsze, bardziej jakieś takie świadome, bardziej tak nastawione prozdrowotnie. Natomiast te osoby powiedzmy starsze albo w średnim wieku, szczególnie z mniejszych miejscowości, no to trzeba przyznać, że mniej dbają o jamę ustną. No i niestety z tego, co zauważyłam, to ten rak jamy ustnej spotyka się głównie u osób z małych miejscowości czy z wiosek. Jeśli ja się zajmuję tym już kilka lat, tą opieką onkologiczną, no to dosłownie osób z Kielc to miałam no, kilka. Natomiast no, 98% jednak osób to są osoby z takich mniejszych miejscowości, z wiosek, takie trochę widocznie mniej świadome, mniej prozdrowotnie nastawione. Także samo to już daje do myślenia, że rak nie jest zrządzeniem losu, tylko na to można sobie też w cudzysłowie negatywnie zapracować.